El Radio.

0: Radio. Bliżej ciebie. Bliżej ciebie.
1: Podejrzany o zabójstwo rowerzysty nie zawiadomił służb o wypadku.
2: Mężczyzna miał nie zadzwonić na numer alarmowy z uwagi na to, że był w szoku.
1: 40 stopni w cieniu w Łodzi i w regionie w najbliższy weekend.
3: Jeżeli normalnie pijemy 2,5-3 litry, śmiało możemy dojść na dobę do 4 litrów, nic się nie stanie.
1: Miasto przyspiesza z remontami dachów w budynkach komunalnych.
4: Papa stanowiła aż 7 centymetrów, czyli była bardzo dużym obciążeniem.
1: Będzie więcej pieniędzy na rozwój infrastruktury turystycznej w regionie.
5: Mieszkańcy chcą wypoczywać, chcą odpoczywać, chcą się relaksować.
1: Zbigniew Boniek ponownie na murawie stadionu łódzkiego Widzewa.
6: Mam nadzieję, że Zibi coś strzeli i nie będę musiał go zmieniać przed czasem.
1: Melomani, przygotujcie się do podróży. Rusza festiwal Kolory Polski.
7: Koncerty budujemy dla mieszkańców, z nimi razem i potem je razem realizujemy.
1: To jest Dzień z Bliska. Przemysław Nazer. Zapraszam.
8: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Zarzuty i areszt dla 57-latka podejrzanego o śmiertelne potrącenie pieszego koło Łęczycy w Łódzkiem. Do tragedii doszło 20 czerwca w Górkach Pęcławskich. Kierowca odjechał z miejsca zdarzenia, a dwa dni później zgłosił się do Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy.
2: W trakcie wyjaśnień podejrzany wskazał, że nie wiedział, na co najechał i dopiero z mediów dowiedział się, że potrącony został człowiek. Po zdarzeniu zatrzymał samochód, jednakże zobaczył tylko rower. Mężczyzna miał nie zadzwonić na numer alarmowy z uwagi na to, że był w szoku.
1: Mówi prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia.
3: El Radio. Warto wiedzieć. You let me tell you what I'm talking about, baby.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Łódź przygotowuje się na nadchodzącą falę upałów. Według prognoz w najbliższych dniach temperatury mogą przekroczyć w mieście 35 stopni w cieniu, a dla całego regionu wydano ostrzeżenie drugiego stopnia. Służby przypominają o konieczności regularnego nawadniania organizmu i reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.
2: Pocimy się w wysokich temperaturach, nie odczuwamy aż tak bardzo utraty tej równowagi płynowej i uzupełniajmy, możemy zwiększyć o 30-40%, czyli jeżeli normalnie pijemy 2,5-3 litry, śmiało możemy dojść na dobę do 4 litrów, nic się nie stanie, przewodnienie organizmu raczej nam nie grozi.
1: Mówi ratownik medyczny Piotr Łazicki. Medycy podkreślają, że pierwszymi objawami przegrzania mogą być zawroty głowy, osłabienie, nudności czy zaburzenia koncentracji. W przypadku, kiedy zauważymy osoby źle się czujące lub potrzebujące pomocy, należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby. Prognozy wskazują, że najgorętsze dni przypadną na ten weekend i początek przyszłego tygodnia.
3: El Radio. Warto wiedzieć. We'll be right back.

0: Remonty mają poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, ograniczyć przecieki oraz zwiększyć efektywność energetyczną budynków.
1: W poprzednich latach, czyli przed tą kadencją, kiedy jeszcze jednym z priorytetów miasta nie było samo mieszkalnictwo, to było od kilku do kilkunastu dachów rocznie, więc widać zwyżkę i dynamikę.
0: Mówi wiceprezydent Adam Wieczorek. Jednym z przykładów jest kamienica przy Praskiej, gdzie trwa remont dachu wart ponad 420 tysięcy złotych. To pierwszy etap szerszej modernizacji tego budynku, która w przyszłości obejmie także kolejne części nieruchomości.
2: Papa stanowiła aż 7 cm, czyli była bardzo dużym obciążeniem. W związku z powyższym zdejmujemy całą powierzchnię, wymieniamy deskowanie, więźby dachowe, dodatkowo wyremontujemy również gzyms.
0: Mówi Dorota Tomczak-Dratkiewicz, zastępca dyrektora zarządu lokali. Na modernizację miejskiego zasobu mieszkaniowego Łódź przeznaczyła w tym roku ponad 180 milionów złotych.
3: L Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Uwaga kierowcy, już w najbliższy poniedziałek 29 czerwca czekają Was spore utrudnienia na jednym z ważniejszych węzłów drogowych w Łodzi. Drogowcy zameldują się na zachodniej części estakady wzdłuż Alei Włókniarzy i Jana Pawła II w kierunku Górnej. To newralgiczne miejsce, które położone jest w okolicy Atlas i Sport Areny, stadiona UKS-u, Orientarium, Botanika, Akwaparku Fala i Dworca Kaliskiego. Prace obejmą nawierzchnię jezdni, wzmocnienie konstrukcji oraz remont odwodnienia. Na czas ich trwania estakada w kierunku Górnej będzie zamknięta, natomiast ruch w dwóch kierunkach odbywać się będzie na estakadzie wschodniej w kierunku Bałt. Bez zmian funkcjonować będzie komunikacja miejska. Utrudnienia w ruchu potrwają w tym miejscu do jesieni przyszłego roku.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: RTL Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Województwo łódzkie przeznaczy ponad 1 200 000 zł na rozwój infrastruktury turystycznej. Samorząd województwa rozstrzygnął konkurs, w ramach którego dofinansowanie otrzyma 17 projektów realizowanych przez gminy z regionu. Środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozwój infrastruktury rowerowej i wodnej. Powstaną m.in. miejsca odpoczynku dla rowerzystów, wiaty, stojaki oraz elementy ułatwiające korzystanie ze szlaków turystycznych. Wsparcie trafi także do projektów związanych z turystyką kajakową.
2: Może nie jesteśmy typowo turystycznym województwem, tak jak Małopolska czy Pomorskie, ale również mamy wiele wspaniałych miejsc, które są miejscami, gdzie mieszkańcy łódzkiego chcą wypoczywać, chcą odpoczywać, chcą się relaksować.
1: Mówi marszałek województwa Joanna Skrzydlewska. Władze regionu podkreślają, że rozwój turystyki pozostaje jednym z ważnych kierunków inwestycji, a podobne projekty mają być wspierane również w kolejnych latach.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Pod koniec wakacji 29 sierpnia na stadionie miejskim łódzkiego Widzewa przy Piłsudskiego odbędzie się mecz gwiazd Polska-Francja, organizowany przez byłego piłkarza naszej reprezentacji Grzegorza Krychowiaka. Polską drużynę poprowadzi trener Czesław Michniewicz, który będzie miał w składzie m.in. Zbigniewa Bońka.
2: Duża przyjemność trenować swojego idola. Mam nadzieję, że Zibi coś strzeli i nie będę musiał go zmieniać przed czasem.
3: Długo się pan zastanawiał, jak Grzegorz Krychowiak zwrócił się do pana z taką prośbą?
2: Nie, mam olbrzymi szacunek do Grzeszka, razem pracowaliśmy i popieram każdą jego inicjatywę.
1: Dla Michniewicza to sentymentalny powrót do Łodzi, bo kilkanaście lat temu prowadził zespół Widzewa. Tegoroczny mecz gwiazd to wydarzenie, któremu towarzyszyć będzie też obóz piłkarski dla młodych zawodników i zawodniczek z całej Polski.
0: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Od klasyki przez jazz po muzykę rozrywkową w wykonaniu zarówno uznanych gwiazd, jak i mniej znanych młodych artystów. Po raz 27 muzycy Łódzkiej Filharmonii wyruszą w trasę wędrownego festiwalu Kolory Polski. W tym roku zaplanowano 13 przystanków w wartych zwiedzania miejscach. Festiwal rozpocznie się 11 lipca koncertem żeńskiego sekstetu Laboratorium Pieśni, który w ruinach zamku w Biesiekierach w powiecie łęczyckim zaprezentuje tradycyjne pieśni wielogłosowe z różnych części świata. Festiwal zakończy się w Łodzi 29 sierpnia. Orkiestra i chór Filharmonii Łódzkiej w roku Mieczysława Foga wykona piosenki z jego repertuaru w symfonicznych aranżacjach.
2: To, co wyróżnia Kolory Polski, co jest dla mnie bardzo ważne, to są relacje. Koncerty budujemy dla mieszkańców z nimi razem i potem je razem realizujemy. To jest coś, co osadza Filharmonię pośród ludzi.
1: Mówi dyrektor Filharmonii Tomasz Bęben. Dotarcie na festiwalowe koncerty ułatwi melomanom Łódzka Kolej Aglomeracyjna, która zapewnia darmowe busy dowożące do miejsc występów z najbliżej położonych stacji kolejowych.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Podejrzany o zabójstwo rowerzysty nie zawiadomił służb o wypadku.
2: Mężczyzna miał nie zadzwonić na numer alarmowy z uwagi na to, że był w szoku.
1: 40 stopni w cieniu w Łodzi i w regionie w najbliższy weekend.
3: Jeżeli normalnie pijemy 2,5-3 litry, śmiało możemy dojść na dobę do 4 litrów, nic się nie stanie.
1: Miasto przyspiesza z remontami dachów w budynkach komunalnych.
4: Papa stanowiła aż 7 centymetrów, czyli była bardzo dużym obciążeniem.
1: Będzie więcej pieniędzy na rozwój infrastruktury turystycznej w regionie.
5: Mieszkańcy chcą wypoczywać, chcą odpoczywać, chcą się relaksować.
1: Zbigniew Boniek ponownie na murawie stadionu łódzkiego Widzewa.
6: Mam nadzieję, że Zibi coś strzeli i nie będę musiał go zmieniać przed czasem.
1: Melomani, przygotujcie się do podróży. Rusza festiwal Kolory Polski.
7: Koncerty budujemy dla mieszkańców, z nimi razem i potem je razem realizujemy.
1: To był Dzień z Bliska.
8: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio 98 FM. Piotrek Rogusz, dzień dobry. Zbliża się godzina 6. Zapraszam zatem na serwis informacyjny w El Radio.
1: Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju jest w rękach policji. Dziś zakończenie roku szkolnego nauczyciele domagają się podwyżek. Fala upałów. Powiemy, w jakich miejscach w Polsce będzie nieco chłodniej.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Marcin Krzemiński. Lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki zostali poszkodowani po tym, jak wczoraj wieczorem ostrym narzędziem zaatakował ich mężczyzna w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Stan trojga poszkodowanych jest poważny, ale stabilny. Napastnika zatrzymano, służby ustalają przyczyny i okoliczności ataku. 11 osób poszkodowanych, 3 po przebadaniu trafiły do szpitali. To z kolei po popołudniowym zderzeniu pociągów w pobliżu stacji Białośliwie w Wielkopolsce. Pociągami PKP Intercity relacji Białogard Warszawa Wschodnia oraz Polregio relacji Piła Główna Bydgoszcz Główna podróżowało około 200 osób. Okoliczności zdarzenia zbadają Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych oraz Urząd Transportu Kolejowego. Koniec roku szkolnego już dziś, a Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza zaostrzenia protestów w sprawie podwyżek. Zdaniem związkowców rządowa propozycja, by w przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosły jedynie o 3%, jest nie do zaakceptowania, mówi szef łódzkiego oddziału ZMP Marek Ćwiek.
3: To nie jest podwyżka, to jest tylko wyrównanie inflacyjne.
1: Tylko w województwie łódzkim w tym roku na emeryturę planuje odejść ponad 420 nauczycieli. Powodem są m.in. niskie zarobki.
3: Planujemy manifestacje, planujemy pikiety pod urzędami administracji rządowej. Planujemy ogólnopolską kampanię społeczną w mediach społecznościowych, w przestrzeni publicznej. Planujemy coś na kształt czarnego tygodnia w szkołach.
1: Decyzję w sprawie protestu ZMP ma podjąć w najbliższy wtorek. Senat bez poprawek przegłosował ustawę, która umożliwi zbieranie danych o zarobkach lekarzy. Ustawa czekać będzie teraz na podpis prezydenta. Przepisy pozwolą zbierać dane o zarobkach w połączeniu z numerem PESEL lekarza bądź numerem jego zawodowych uprawnień. To da ministerstwu możliwość zorientowania się, gdzie, w jaki sposób niektóre lekarskie pensje osiągają astronomiczne poziomy, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
4: Bardzo nam zależy na tym, żeby zlikwidować kominy płacowe. Myślę, że o tym od dawna wszyscy mówimy.
1: O zawetowanie ustawy do prezydenta zaapelował samorząd lekarski. Afrykański upał dociera do Polski w weekend i poniedziałek. Temperatura może przekroczyć nawet 40 stopni. Już dziś w całym kraju będzie ponad 30, ale są miejsca, gdzie będzie można się schłodzić, mówi synoptyk Piotr Szuster.
5: Chłodniej będzie nad morzem ze względu na chłodzące działanie Bałtyku. No i oczywiście w górach ze względu na spadki temperatury wraz z wysokością. Tam będzie lepszy komfort termiczny. Jedna pocieszająca rzecz, ta masa powietrza będzie stosunkowo sucha. Ona nie będzie charakteryzować się bardzo dużą ilością wilgoci. Byłoby to dużo bardziej uciążliwe.
1: Jak zadbać o siebie tam, gdzie nie uda się schronić przed upałem, o tym mówi ratownik medyczny Piotr Łazicki.
6: Odpowiednio się ubierajmy, zasłaniajmy się. Ciuchy z długim rękawem, przewiewne, okulary przeciwsłoneczne, brak ekspozycji na słońce bezpośrednio, czyli zacienione miejsca.
1: Dziś na terenie prawie całego kraju obowiązują ostrzeżenia pogodowe przed upałami, głównie drugiego stopnia.
7: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Przed nami kolejny słoneczny i upalny dzień. Temperatura maksymalna 32 stopnie. Ciśnienie wysokie, wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
9: El Radio. El Radio.
0: Dzień dobry, piątek, 26 czerwca. Rozpoczynamy ostatni poranek w tym tygodniu. Dla niektórych to już ostatni i rozpoczynają się wakacje. Ale na szczęście nie wszyscy, jeszcze niektórzy będą w przyszłym tygodniu w mieście. Imieniny obchodzą Paweł, Jan, Dawid, Andrzej, Jeremi, Pelagia, Jeremiasz, Edburga i Maksencjusz. Wszystkiego dobrego. Nietypowe święta, jakie dzisiaj mamy, to Światowy Dzień Chłodnictwa. O, jakże on jest na miejscu. A także Międzynarodowy Dzień Zapobiegania narkomani. I o tym w tej godzinie będziemy mówić.
9: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: A póki co płonie, zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: To jest L Radio.

Radio 98 FM. Za chwileczkę sprawdzimy, czy już państwo wyjechało z garaży i stoi na ulicach, a potem będziemy się chłodzić, bo mamy Światowy Dzień Chłodnictwa.

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Ponieważ na łódzkich ulicach jeszcze nie ma dużego ruchu i nie ma aż tak dużo aut, to jest to dobra okazja, żeby porozmawiać o remontach, bo od niedzieli ruszają remonty na Świętego Wojciecha i Staroródzkiej. I tam na Świętego Wojciecha właśnie prowadzony będzie remont na całym odcinku od ulicy Żgowskiej. Zniszczona nawierzchnia zostanie zastąpiona nowym asfaltem, ponadto przebudowana zostanie podziemna infrastruktura, pojawią się nowe chodniki, a także ciąg pieszo-rowerowy po północnej stronie ulicy. Przebudowane zostaną także przystanki autobusowe MPK, no i pojawi się zieleń. I w czerwcu rozpoczęły się też prace na ulicy Nowomiejskiej w Łodzi, na odcinku od Północnej do Starego Rynku. Wzdłuż Parku Staromiejskiego, tam będzie nowa asfaltowa nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego, na fragmentach zostaną wymienione chodniki, a ponadto po obu stronach ulicy pojawią się zatoki postojowe. I to kolejna inwestycja w okolicy Starego Rynku i Parku Staromiejskiego. Jeszcze latem rozpocznie się remont ulicy Podrzecznej i ulicy Krótkiej. To na razie tyle.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400. I co?

0: They have a good life, but what the hell am I gonna do with mine?
1: Szczególnie w taki upalny dzień warto świętować Światowy Dzień Chłodnictwa. Branża chłodnicza obejmuje urządzenia domowe, przemysłowe oraz zaawansowane systemy budynkowe i pompy ciepła. Ciągły łańcuch chłodniczy chroni produkty przed zepsuciem od zbiorów aż do konsumpcji. Systemy niskich temperatur są niezbędne do przechowywania leków i szczepionek. Zrównoważone technologie chłodnicze redukują globalne emisje gazów cieplarnianych. Chłodzenie zabezpiecza serwerownie oraz centra danych przed przegrzaniem. No to chłodu wam dzisiaj życzę i żegnam się o zięble.
2: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52. Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
1: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: powyżej 30 stopni w prawie całym kraju. Ciut chłodniej będzie na Podhalu i na północy, nad morzem i na Suwalszczyźnie. Tam termometry pokażą 28 stopni. Przez cały dzień dużo słońca, bez opadów, tylko w Kotlinie Kłodzkiej może się lekko chmurzyć.
1: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
2: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.

El Radio 98 FM. Zaraz sprawdzimy, czy kierowcy już tam się złoszczą na łódzkich ulicach, a potem bardzo ważny temat, bo mamy Międzynarodowy Dzień

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: No ja wiem, że na tych drogach to teraz jest sytuacja bardzo bolesna, bo gorąco, ta klima to przeziębia, już u niektórych znajomych słyszę chrypki i ciężki głos, bo było za chłodno. Pamiętajcie, klimatyzację ustawiamy zaledwie 7 stopni poniżej temperatury, która jest na zewnątrz. W innym przypadku można się łatwo przeziębić. No i teraz oczywiście pytanie, kto już odgrzybił w tym roku, tak? Kto klimatyzację sobie czyścił? No właśnie, też nie mam czystego sumienia. W każdym razie, jeśli tam stoicie, to pamiętajcie, że ci, którzy stoją obok was, męczą się tak samo i mają dokładnie te same problemy, szczególnie na Konstantynowskiej od Krzemienieckiej, także na Kopcińskiego przed Rondem Solidarności, także na Włóknie Jarzy przy Obywatelskiej i na Obywatelskiej od Maratońskiej, na Aleksandrowskiej w kierunku Włókniarzy. Tam też się martwią, że jest ciepło, a do pracy droga daleka.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii, a oficjalnie to Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich nielegalnemu handlowi. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 7 grudnia 1987 roku w celu wzmocnienia globalnego działania i współpracy na rzecz społeczeństwa wolnego od narkomanii. Głównym założeniem tego święta jest zwiększanie świadomości publicznej o zagrożeniach zdrowotnych, promowanie leczenia oraz przeciwdziałanie międzynarodowemu handlowi substancjami nielegalnymi. Współczesne obchody koncentrują się na innowacyjnych rozwiązaniach w walce z uzależnieniami. Tegoroczne hasło przewodnie skupione na problemach globalnych, nowych wyzwaniach i innowacyjnych odpowiedziach kładzie szczególny nacisk na cyberprzestępczość, narkotyki syntetyczne, profilaktykę młodzieży oraz wsparcie zamiast karania.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: El Radio 90 i 8 FM. Za chwilę minie godzina 7. Przed nami serwis informacyjny. Zapraszam.
1: Niemal cały kraj z ostrzeżeniami przed upałami. Rośnie liczba ofiar i rannych w trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Wrócimy też do ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Marcin Krzemiński. O poranku, najcieplejszym miastem w Polsce jest Warszawa. Tam ponad 21 stopni. Najchłodniej w Resku, w zachodniopomorskim ponad 13. W niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia głównie drugiego stopnia w 3-stopniowej skali przed upałami. Na krańcach zachodnich termometry mogą dziś maksymalnie pokazywać 34 stopnie. W weekend lokalnie może być około 40. Oazą chłodu jest większość powiatów nadmorskich, w tym Trójmiasto oraz Suwalszczyzna i okolice Zakopanego, ale i tam ponad 20 parę stopni. W upalne dni najlepiej ograniczyć wychodzenie na zewnątrz, zwłaszcza w godzinach, gdy słońce najmocniej operuje. Jeśli jednak nie mamy wyjścia, to są sposoby, by się ochłodzić, na przykład na toruńskiej Starówce.
3: W cieniu gotyckich murów, oprócz tego, że mamy zielone ogródki pod parasolami i można się schronić, dodatkowo uruchomiliśmy punkt ze zraszaczami wody. Mamy też zdroje, których zrobiliśmy przegląd przed sezonem, one już działają.
1: Mówił Łukasz Drygalski z biura Toruńskiego Centrum Miasta. Ponadto przy okazji wydarzeń związanych z dniami Torunia postawione będą kurtyny wodne oraz cysterna z wodą pitną. Co najmniej 235 osób zginęło, a 4300 zostało rannych. To aktualne dane po środowym podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. I to raczej niestety jeszcze wciąż niepełne dane. W Caracas i w pobliskim stanie La Guaira trwają poszukiwania i ratowanie osób spod gruzów. Na razie nie wiadomo, co było motywem 19-letniego nożownika, który wczoraj po południu zaatakował w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju personel i pacjentów. Ranne zostały 4 osoby, to ordynator gastroskopii, pielęgniarka i 2 pacjentki. Najlżej ranna jest pielęgniarka. 3 pozostałe osoby mają głównie rany kłute klatki piersiowej. Ich stan jest poważny, ale stabilny. Ordynator własnym ciałem obezwładnił sprawcę i przytrzymał do przyjazdu policji. Pacjenci zabarykadowali się w salach. Nieoficjalnie na jednym z oddziałów ma przebywać matka nożownika. Tańsza benzyna, droższy olej napędowy dziś na stacjach. Chodzi o ceny maksymalne. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 5 zł 95 groszy. To spadek o grosz. Maksymalnie za litr 98 zapłacimy 6,65, czyli 2 grosze mniej. Do góry cena oleju napędowego, ale tylko o grosz na litrze, do 6 zł 11 groszy. Ważne jeszcze choćby w kontekście wakacyjnych wyjazdów informacja. Przed nami niedziela handlowa, co oznacza, że także duże sklepy i centra handlowe będą otwarte. Kolejna taka niedziela dopiero pod koniec wakacji 30 sierpnia.
4: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
5: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Dziś będzie pięknie, słonecznie i bardzo gorąco. Temperatura maksymalna 32 stopnie, ciśnienie wysokie, wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni.
5: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
4: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
6: El Radio.
7: El Radio.
0: El Radio 98 FM. Rozpoczynamy kolejną godzinę naszego poranka. Jest piątek, 26 czerwca. Piotrek Rogusz, kłaniam się, dzień dobry. Imieniny obchodzą Paweł, Jan, Dawid, Andrzej, Jeremi, Pelagia, Jeremiasz, Edburga i Maksencjusz. Wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, żeby wychodząc z domu zabrać butelkę z wodą i w ciągu dnia dużo płynów, żeby się nawadniać, bo temperatury są wysokie i nigdy nie wiadomo, kiedy może nam to zaszkodzić.
6: El Radio.
7: El Radio.
6: 90 i 8 FM.
7: 90 i 8 FM.

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: No to jedziemy. To znaczy nie jedziemy, tylko będziecie wiedzieć przynajmniej, gdzie stoicie. Krzemieniecka od Rytkińskiej w stronę Teofilowa, Włókniarzy od Struga w stronę Radogoszcza też korek, okolice Ronda Lotników, rzecz oczywista, Wojska Polskiego od Chryzantem do Spornej korek, Konstantynowska od Krzemienieckiej w stronę Centrum, spowolnienia, Niciarniana od Piłsudskiego w stronę Szpitala, zawsze jest korek i Bandurskiego w stronę Dworca Kaliskiego, też tutaj na korki zawsze można liczyć. Macie wodę w samochodach? Macie? Jeśli teraz wychodzicie z domu, to wróćcie i zabierzcie, bo naprawdę jest w tych puszkach bardzo gorąco.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: dają jak przypadkowy dodatek, a naturalne przedłużenie stylizacji. Najprostszy sposób to połączenie klasycznych, stonowanych skarpetek z bardziej wyrazistymi sandałami. Gładka para w czarnym, szarym, kremowym lub granatowym kolorze uspokoi stylizację i pozwoli butom grać pierwsze skrzypce. No to jak zobaczycie na Piotrkowskiej pana w skarpetkach i sandałach, to żadnych śmichów, chichów. To modny pan.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: El Radio 90 i 8 FM. Czas szybko płynie, już 7:30. Zapraszam na serwis informacyjny.
1: Reklama.
2: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
3: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
4: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
5: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie. El Radio. Bliżej Ciebie.
6: Łódź przygotowuje się na nadchodzącą falę upałów. Według prognoz w najbliższych dniach temperatury mogą przekroczyć w mieście 35 stopni w cieniu.
7: Czyli normalnie pijemy 2,5-3 litry, śmiało możemy dojść na dobę do 4 litrów, nic się nie stanie, przewodnienie organizmu raczej nam nie grozi.
6: Mówi ratownik medyczny Piotr Łazicki. Medycy podkreślają, że pierwszymi objawami przegrzania mogą być zawroty głowy, osłabienie, nudności czy zaburzenia koncentracji. W przypadku, kiedy zauważymy osoby źle się czujące lub potrzebujące pomocy, należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby. Prognozy wskazują, że najgorętsze dni przypadną na ten weekend i początek przyszłego tygodnia. Uwaga kierowcy, już w najbliższy poniedziałek czekają Was spore utrudnienia na jednym z ważniejszych węzłów drogowych w Łodzi. Drogowcy zameldują się na zachodniej części estakady wzdłuż Alei Włókniarzy i Jana Pawła II w kierunku Górnej. To newralgiczne miejsce, które położone jest w okolicy Atlas i Sport Areny, stadiona UKS-u, Orientarium, Botanika, Akwaparku Fala i Dworca Kaliskiego. Prace obejmą nawierzchnię jezdni, wzmocnienie konstrukcji oraz remont odwodnienia. Na czas ich trwania estakada w kierunku Górnej będzie zamknięta, natomiast ruch w dwóch kierunkach odbywać się będzie na estakadzie wschodniej w kierunku Bałt. Bez zmian funkcjonować będzie komunikacja miejska. Utrudnienia w ruchu potrwają w tym miejscu do jesieni przyszłego roku. Pod koniec wakacji na stadionie miejskim łódzkiego Widzewa przy Piłsudskiego odbędzie się mecz gwiazd Polska-Francja, organizowany przez byłego piłkarza naszej reprezentacji Grzegorza Krychowiaka. Polską drużynę poprowadzi trener Czesław Michniewicz, który będzie miał w składzie m.in. Zbigniewa Bońka.
8: Duża przyjemność trenować swojego idola. Mam nadzieję, że Zibi coś strzeli i nie będę musiał go zmieniać przed czasem.
6: Dla Michniewicza to sentymentalny powrót do Łodzi, bo kilkanaście lat temu prowadził zespół Widzewa.
5: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
9: Bartłomiej Juszczak, zapraszam na informacje sportowe. Żużlowcy HAS Skrzydlewska Orła Łódź ponownie wracają z wyjazdu bez punktu. Wczoraj wysoko przegrali w Rybniku 36-54. To sprawiło, że nawet nie należy im się punkt bonusowy za lepszy bilans w dwumeczu. W łódzkiej drużynie dobrze punktowali jedynie Marcin Nowak i powracający do składu Wilac Nagel. Reszta zawodników odjechała słabe zawody. Orzeł spadł na czwarte miejsce w tabeli Metalkasy drugiej Ekstraligi i wydaje się, że trudno będzie utrzymać pozycję w play-off, bo kalendarz nie wygląda dobrze. 5 lipca jeszcze spotkanie u siebie z Hunters PSZ Poznań, no ale ten zespół zajmuje drugie miejsce w tabeli. A potem łódzki zespół czekają starcia z liderem z Bydgoszczy i dwa trudne wyjazdy. Aleksandr Klawiter został nowym dyrektorem technicznym Widzewa Łódź. To doświadczona osoba na podobnych stanowiskach. Klawiter, który posiada zarówno obywatelstwo polskie, jak i francuskie, pracował wcześniej w Paris Saint-Germain, a ostatnio w reprezentacji Polski. Łódzki klub pożegnał swojego dotychczasowego dyrektora technicznego Marcina Pipczyńskiego, który w przeszłości przez wiele lat był kierownikiem drużyny. Zmarł Daniel Castellani, były trener siatkarzy Skry Bełchatów i reprezentacji Polski. Z jedną i drugą drużyną święcił wielkie sukcesy. Biało-czerwonych w 2009 roku doprowadził do złota Mistrzostw Europy i odkrył dla kadry m.in. Marcina Możdżonka. Wcześniej jako zawodnik zdobywał medale międzynarodowych turniejów z reprezentacją Argentyny. Daniel Castellani zmarł po ciężkiej chorobie, miał 65 lat.
5: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
1: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Eldoradio 90 i 8 FM. Za chwileczkę wspólnie będziemy cierpieć na łódzkich ulicach, bo jest gorąco, a potem o pewnej liście, którą stworzyła firma przewozowa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Są korki, jest gorąco i musimy to jakoś przetrwać. Czechosłowacka przy rondzie Grębach, spowolnienia Nieciarniana w kierunku Piłsudskiego, korek Piłsudskiego odwodnej w kierunku Rydza. Także jest ciasno, Przędzalniana od Fabrycznej do Piłsudskiego, spowolnienia Pabianicka przy rondzie Lotników w dwóch kierunkach, utrudnienia Źródłowa w kierunku ronda Solidarności, także jest ciasno, Brzezińska przy Listopadowej, spowolnienie w dwóch kierunkach i Kopcińskiego przy rondzie Solidarności. Tam także bardzo dużo samochodów. Nawadniajcie się, schładzajcie się jak tylko można. Jest gorąco i pamiętajcie, żeby nie przesadzić z klimatyzacją, bo się po prostu przeziębicie.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Jedna z firm przewozowych stworzyła listę najdziwniejszych rzeczy, które Polacy zostawiają w taksówce. Otóż gubimy plecaki i torby, słuchawki lub głośniki, klucze oraz portfele i torebki. Zaskakiwać może wysoka pozycja paszportów. Dokumenty potrzebne do podróży odpowiadają za 4,5% wszystkich zgłoszeń. To wynik wyższy niż w przypadku laptopów czy biżuterii. W samochodach pasażerowie zostawili m.in. sztuczne włosy, odkurzacz przemysłowy, fotelik dziecięcy oraz, uwaga, wózek inwalidzki. Lista nie kończy się jednak na tym. Jest również cały tort, lakier do włosów, różowa torba i pasująca do niej koszula, a także pojedynczy damski pantofel. Nie para, jeden but. Dokąd poszedł drugi, to pozostaje tajemnicą. Być może to pantofelek Kopciuszka. Najbardziej zagadkowo wygląda jednak nóż wczesnośredniowieczny. Trudno powiedzieć, dokąd zmierzał jego właściciel, ale najwyraźniej po wyjściu z auta miał już inne sprawy na głowie. W sumie dobrze, że jeszcze ma głowę, skoro używa białej broni. Być może wracał z pojedynku.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: jest El Radio.
1: Znowu ty z tej ponurej wieży szarych dni kradniesz moje serce, musisz być księciem.

0: El Radio 98 FM. Dosłownie za kilka chwil minie godzina 8, więc zapraszam na najważniejsze i najświeższe wiadomości.
1: Reklama.
2: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
3: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
4: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
5: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun AT Moto Łódź, ulica Strykowska 131.
6: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie.
7: Dziś w szkołach uroczyste rozdanie świadectw. Czy nie przeszkodził upał? Potem Warszawa i ciąg dalszy sprawy Szpitala Południowego. Odwiedzimy też Podhale.
8: Bardzo dużo mamy tak zwanych pokoi gościnnych.
7: Górale w gotowości na przyjęcie letników.
9: El Radio. Warto wiedzieć.
7: Marcin Krzemiński. Prawie 5 milionów uczniów odbierze dziś świadectwa. Władze miasta apelują do dyrektorów szkół o dostosowanie uroczystości do upalnej pogody.
10: Prośba skierowana do dyrektorów, aby rzeczywiście te apele i te części artystyczne, organizacyjne były na tyle sprawnie przeprowadzone albo w takich miejscach, które są zacienione i nie będą powodowały dyskomfortu.
7: Mówiła wiceprezydent Torunia Dagmara Zielińska. Dziś bez ostrzeżeń przed upałami tylko powiaty nadmorskie i tatrzański. W większości kraju obowiązują do jutra. Rana ostrzeżenia głównie drugiego stopnia. Zapewne zostaną przedłużone, bo upalnie według prognoz ma być do poniedziałku. Z falą ekstremalnych upałów zmaga się większość Europy. Jak wyliczyła agencja AFP, wczoraj ponad 100 milionów mieszkańców kontynentu odczuwało temperatury przekraczające 35 stopni. Najgoręcej było we Francji i Niemczech. Po 2 tygodniach od pojawienia się informacji o nieprawidłowościach w warszawskim Szpitalu Południowym oficjalny głos w sprawie po raz pierwszy zajęła ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Ministra mówi o kontrolach przeprowadzonych przez NFZ i planowanych zmianach systemowych. Nie są jednak znane ani częściowe wyniki przeprowadzonych kontroli. Ben O'Connor.
11: Narodowy Fundusz Zdrowia kontrolę w Szpitalu Południowym miał zacząć zaraz po pojawieniu się informacji o nieprawidłowościach, mówi prezes funduszu Filip Nowak.
12: Już 15 czerwca rozpoczęliśmy postępowanie kontrolne w tym szpitalu.
11: Choć ministra zdrowia mówiła o zdecydowanej reakcji resortu, nie znamy dotąd ani dokładnej daty publikacji wyników kontroli w Szpitalu Południowym, ani szczegółów zmian na poziomie legislacyjnym.
13: Naszym obowiązkiem oczywiście jest wyciągnąć wnioski z tego, co będziemy mieli na stole i przygotować pakiet legislacyjny i zmian systemowych.
11: W początkach lipca Ministerstwo Zdrowia ma po raz pierwszy zyskać realny wgląd w wysokość wynagrodzenia lekarzy po numerze PESEL.
7: Burzliwie o aferze w Szpitalu Południowym dyskutowali wczoraj stołeczni radni. Na sesji byli też mieszkańcy, którym nie podobały się wyjaśnienia miasta. Wyniki miejskiego audytu mają być znane za kilka tygodni. Mimo burzy wokół Szpitala Południowego prezydent Rafał Trzaskowski uzyskał absolutorium i wotum zaufania. O drugiej w nocy radni głosami mającej większość Koalicji Obywatelskiej zdecydowali o poparciu prezydenta miasta. Jak już mówiłem, dziś koniec roku szkolnego. Przed nami 2 miesiące wakacji, na które czekali nie tylko uczniowie, ale też oczywiście hotelarze i właściciele obiektów noclegowych w całej Polsce. W gotowości jest Podhale, które liczy na to, że ten sezon będzie lepszy od poprzedniego. Średnie oburzenie może wynieść nawet 70%.
8: Bardzo dużo mamy tak zwanych pokoi gościnnych, ale także willi, apartamentów. Są też wysokostandardowe obiekty.
7: Mówi Agata Wojtowicz z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Wśród odwiedzających Zakopane są nie tylko Polacy, ale też goście z zagranicy, głównie Słowacji, Węgier i Czech.
1: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź, Inflancka 52.
14: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Na dzisiaj piękny, słoneczny dzień. Niestety chyba odrobinę za ciepły, bo temperatura maksymalna 32 stopnie. W zasadzie chmur będzie niewiele. Ciśnienie wysokie, wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Cienia. Wszystkim życzymy cienia.
14: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź, Inflancka 52.
15: El Radio.
16: El Radio.
0: El Radio 98 FM. Piotr Rogusz, dzień dobry. Piątek, 26 czerwca. Imieniny obchodzą Paweł, Jan, Dawid, Andrzej, Jeremi, Pelagia, Jeremiasz. To było proste, a teraz Edburga jeszcze i Maksencjusz. No weź ich znajdź i daj im kwiaty. Szukamy. Przed nami gorący, upalny, słoneczny dzień. Warto się do tego w jakiś sposób przygotować. Na pewno dużo wody, na pewno parasole przeciwsłoneczne, na pewno wachlarze, no i czapeczka. Szczególnie jeśli ktoś, no tylko wspomina włosy na głowie, to czapeczka niezbędna.
15: El Radio.
16: El Radio.
15: 98 FM.
16: 98 FM.

0: Dosłownie za kilka minut wyjedziemy na łódzkie ulice i sprawdzamy, czy korki są w tych samych miejscach, w których były. To jest nasza szczególna troskliwość. A skoro wakacje już za chwilę, to może sprawdzimy, na których plażach w Polsce warto wypoczywać.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Rzucamy okiem wyrywkowo na łódzkie ulice i co my tu widzimy? Że samochodów dużo jest. Na Narutowicza przy Kopcińskiego już tam jest ciasno. Przy Wyszewskiego od Kilińskiego w stronę Widzewa także. Okolice Ronda Lotników tu jest zapchane i będzie tak przez cały dzień. Uniwersytecka od Narutowicza do Ronda Solidarności też mnóstwo aut. Krzemieniecka od Redkińskiej w stronę Teofilowa Korki. Włókniarzy od Struga w stronę Radogoszcza. I jeszcze proszę uważać na Piłsudskiego od Wodnej, na Przędzalnianej od Fabrycznej, a także na i Ciarnianej. Czechosłowacka przy Rondzie Grębach, tam już korek jest znaczny.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: zająca życiem wschodnia plaża z promenadą, a z drugiej spokojniejsze fragmenty zachodniej części, bliższe naturze i bardziej kameralne. Ale internauci wskazali też swoich faworytów w 5 dodatkowych kategoriach. Jakich i które to plaże? O tym za kilka minut.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Kabel Radio 98 FM. Zbliża się 8:30. Zapraszam na serwis informacyjny.
1: Reklama.
2: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
3: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
4: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
5: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
1: Po reklamie. El Radio. Bliżej Ciebie.
6: Rozpoczną się prace remontowe torowiska na jednym z najważniejszych skrzyżowań tramwajowych w Łodzi, u zbiegu Kościuszki z Mickiewicza. Inwestycja obejmie wymianę torów na łuku prowadzącym od Kościuszki w kierunku przystanku Piotrkowska Centrum.
7: Tramwaje MPK nie będą jeździły po Alei Kościuszki i ulicy Zachodniej na odcinku od Piotrkowskiej Centrum do Legionów. Tramwaje pojadą wtedy objazdem. Dodatkowo kursować będą dwie linie zastępcze.
6: Mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Drogi Transportu. Aby ułatwić pasażerom przesiadkę i dostęp do trasy WZ, uruchomiony zostanie tymczasowy przystanek tramwajowy Kościuszki Mickiewicza. Remont nie spowoduje większych zmian dla kierowców. Przy okazji przypominamy, że w weekendy prowadzone są również prace na skrzyżowaniu Kościuszki ze Struga. Na polecenie prokuratury regionalnej w Łodzi funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji zatrzymali 37 osób. Podejrzani mają odpowiadać za działania polegające na wyprowadzaniu pieniędzy z 3 spółek branży medycznej specjalizujących się w badaniach laboratoryjnych.
8: 45 wiceprezes zarządu wszystkich 3 objętych śledztwem spółek zorganizował grupę przestępczą, której działalność sprowadzała się do zawierania fikcyjnych umów zlecenia na nieuzasadnione pod względem rzeczywistych potrzeb gospodarczych usługi, które faktycznie w ogóle nie były realizowane.
6: Mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Łodzi, prokurator Krzysztof Kopania. Zarzut obejmują straty sięgające około 12 milionów złotych. Z 37 zatrzymanych osób 4 zostały tymczasowo aresztowane. Województwo łódzkie przeznaczy ponad 1 200 000 złotych na rozwój infrastruktury turystycznej. Dofinansowanie otrzyma 17 projektów. Powstaną m.in. miejsca odpoczynku dla rowerzystów, wiaty, stojaki oraz elementy ułatwiające korzystanie ze szlaków turystycznych.
9: Może nie jesteśmy typowo turystycznym województwem, tak jak Małopolska czy Pomorskie, ale również mamy wiele wspaniałych miejsc, które są miejscami, gdzie mieszkańcy łódzkiego chcą wypoczywać, chcą odpoczywać, chcą się relaksować.
6: Mówi marszałek województwa Joanna Skrzydlewska. Wsparcie trafi także do projektów związanych z turystyką kajakową.
10: Sponsorem sportu w El Radiu jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Znamy już kolejne rozstrzygnięcia w fazie grupowej piłkarskich mistrzostw świata. W grupie D USA przegrały z Turcją 2-3, co nie zmienia faktu, że Amerykanie wygrali tę grupę, a Turcy odpadli z turnieju. Z drugiego miejsca awansowała Australia, remisując dziś z Paragwajem 0-0. W grupie E Niemcy niespodziewanie przegrały z Ekwadorem 1-2, ale i tak zajęły pierwsze miejsce, a ich rywale trzecie z gwarancją gry w 1/16 finału. Z drugiego miejsca awansowało Wybrzeże Kości Słoniowej, bo pokonało Curaçao 2-0. Grupę F wygrała Holandia, pokonując Tunezję 3-1, choć pomarańczowi nie byli do końca zadowoleni ze swojej gry, mówi obrońca Jan-Paul van Hecke. Myślę, że było trochę lepiej niż w meczu ze Szwecją, ale to wciąż nie jest ten poziom, na którym powinniśmy grać. Choć wiadomo, nie było łatwo przeciwko drużynie ustawionej tak nisko. No i do tego w pewnym momencie wkradło się w nasze poczynania trochę niechlujstwa. Kilka razy groźnie nas skontrowali. Może nie były to 100% sytuacje, ale jeśli zagramy tak przeciwko topowym reprezentacjom, to wtedy może być naprawdę niebezpieczne. Drugie miejsce zajęła Japonia, a trzecie Szwecja po remisie 1-1. W bezpośrednim starciu obie ekipy zagrają dalej. A dziś wieczorem hit w pojedynku o pierwsze miejsce w grupie I. Norwegia zagra z Francją. Dziś także losowanie par pierwszej rundy Wimbledonu. Z naszych zawodniczek w Londynie zagrają Iga Świątek, Maja Chwanińska, Magda Linet i Magdalena French. A z zawodników Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Świątek będzie bronić tytułu, ale tuż przed turniejem przegrała swój pierwszy mecz w Bad Homburg, mówi wieloletni dziennikarz tenisowy Tomasz Wolf.
12: Niepokoić na pewno może rozregulowany serwis, bo to tutaj nawierzchnia nie ma wpływu. Także generalnie jakieś tam powody do obaw są, ale z drugiej strony to nie jest tak, że trzeba bardzo dużo meczów na trawie rozegrać, żeby później nie mieć problemów w Wielkim Szlemie, zwłaszcza, że w pierwszym tygodniu, kiedy się jest wysoko rozstawionym, no to teoretycznie wpada się raczej na rywalki, które powinno się ogrywać na każdej nawierzchni, o każdej porze dnia i nocy i w każdym turnieju.
11: Wimbledon zacznie się w poniedziałek. A wracając do turnieju w Bad Homburg, pogromczyni Iggy Świątek Emma Navarro też już odpadła. Amerykanka przegrała w trzeciej rundzie ze 105. na świecie Rumunką Eleną Gabrielą Rusę 4-6 i 2-6.
10: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź. Inflanska 52.
5: El Radio.

0: Radio 98 FM. Przed nami ostatnia podróż po łódzkich drogach i pamiętajmy dzisiaj, żeby nikogo, niczego co żywe nie zostawiać pod żadnym pozorem w samochodzie. Temperatury będą powyżej 30 stopni, w samochodzie może to być powyżej 70, więc proszę być rozsądnym i brać to pod uwagę. Żadnych wyjść na chwilę. A zaraz potem dla równowagi i ochłody przeniesiemy się nad polskie morze.
1: El Radio 98 FM. 98 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: No to już ostatnie w tym tygodniu poranne informacje o korkach w mieście. Rondo lotników w każdą stronę korek. Bandurskiego, czyli okolice Dworca Kaliskiego, w stronę centrum wszystko zapchane. Piłsudskiego od Kilińskiego w stronę Widzewa, spowolnienie, pocą się ludzie na potęgę. W każdym razie uważajcie, bo temperatury na naszą percepcję i obserwację rzeczywistości nie najlepiej wpływają. Palki od Pankiewicza w stronę centrum, tam także stoimy dłużej. No gdyby jeszcze coś dodać, to traktorowa pomorska franciszkańska Kilińskiego, Niciarniana obywatelska, no tam wszędzie jest dużo aut. No i nie rozkręcajcie za bardzo klimatyzacji. Ja wiem, że to jest przyjemne, ale potem jest chrypa, kłopoty z gardłem albo jeszcze gorsze powikłania, więc bądźcie rozsądni. No niby teoretycznie powinna być różnica 7 stopni między tym, co jest w środku w aucie, a tym, co jest na zewnątrz. Ja wiem, że 7 stopni przy 32, no to jest mały pikuś. To w ogóle nie chłodzi niczego.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: No to wracamy do sprawdzania, które plaże internauci uznali za najbardziej atrakcyjne w Polsce. Przypominam, że po 12 latach w rankingu Ustka wyszła przed Świnoujście i wygląda to tak. Plaża roku to Ustka, drugie miejsce Świnoujście, a trzecie Dźwirzyno. A jaka jest najlepsza plaża dla rodzin? Także Ustka, na drugim miejscu znów Świnoujście i dalej Łeba. Najlepsza plaża dla aktywnych: Świnoujście, Kołobrzeg i Jastarnia. Najpiękniejsza Insta-plaża to podobno taka, gdzie zdjęcia najlepiej wychodzą i jest piękne tło. Hel, Świnoujście, Gdynia, Orłowo. Plaża najbardziej tętniąca życiem to Kołobrzeg, Świnoujście i Sopot. Najbardziej klimatyczna, dzika plaża to Mikoszewo, Wisełka i Stilo. Ja znam te plaże w Stilo i dzika plaża to nie znaczy plaża na turystów. Dla naturystów w rankingu nie ma żadnej propozycji. To trochę smutne.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM. 90.

0: El Radio 98 FM. Dosłownie za kilka chwil minie godzina 9. To oznacza, że w El Radio serwis informacyjny i prognoza pogody.
1: Reklama.
2: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
3: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
4: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
5: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
6: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie.
7: Piekielne upały coraz bliżej. Sprawdzimy, czy oszczędzą Polski biegun zimna. Potem o stanie zdrowia poszkodowanych w ataku morzewnika w Jastrzębiu-Zdroju i kolejki do śmierdzącego kwiata.
8: El Radio. Warto wiedzieć.
7: Marcin Krzemiński. Piekielny układ Omega coraz bliżej Polski. W weekend temperatury dojdą nawet do 40 stopni, a my odwiedzamy miasteczko Płaska na pograniczu Pojezierza Augustowskiego i Suwalszczyzny. To tu teoretycznie zaczyna się tak zwany polski biegun zimna, ale i tu w weekend będzie powyżej 30 stopni. To nienormalne, mówią mieszkańcy.
9: W niedzielę ponoć ma być najcieplej. Do 40 stopni, 35, 37 zapowiadają.
7: Już teraz termometry w Płasce pokazują 24 stopnie. Dodam, że w poniedziałek Suwałki, czyli stolica polskiego bieguna zimna, może być jednym z najcieplejszych miast w Polsce. Kolejne badania przychodzą dziś ranni w ataku morzewnika w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. 19-latek zaatakował wieczorem ordynatora, pielęgniarkę oraz dwie pacjentki. Został obezwładniony przez personel i zatrzymany przez policję. Najlżej ranna pielęgniarka z urazem ręki spędziła noc na obserwacji. W cięższym, ale stabilnym stanie są ordynator i dwie pacjentki. Mają rany kłute klatki piersiowej, a jedna z osób została zraniona także w szyję. Sprawca spędził noc w areszcie. Służby nie informują, jakie mogły być motywy ataku. Ministerstwo Zdrowia potępiło zdarzenie i zadeklarowało gotowość do udzielenia szpitalowi wszelkiego niezbędnego wsparcia. Po jednym torze i z prędkością około 50 km na godzinę. Niewykluczone, że po południu lub wczesnym wieczorem wróci z ograniczeniami ruch kolejowy w Białośliwiu w Wielkopolsce. To fragment trasy Piła Bydgoszcz, gdzie wczoraj bokiem zderzyły się dwa pociągi, którymi jechało około 200 osób. Poszkodowanych zostało 11, troje przewieziono do szpitala, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W nocy zakończono oględziny miejsca wypadku. Teraz trzeba z trasy usunąć wykolejone pociągi i naprawić tor. Ruszają wakacyjne kontrole na drogach. Policja zapowiada więcej patroli na trasach prowadzących do miejsc wypoczynku. Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na przekraczanie prędkości, niebezpieczne wyprzedzenie, jazdę pod wpływem alkoholu oraz korzystanie z telefonu za kierownicą. Kontrolowane będą także autobusy przewożące dzieci na letni wypoczynek. Kolejki od wieczora przez całą noc do poranka, by poczuć najbardziej śmierdzący kwiat świata. Tak to wygląda przed Ogrodem Botanicznym we Wrocławiu, gdzie przekwita już dziwidło olbrzymie. Ten nietypowy kwiat kwitnie bardzo rzadko, raz na 6-7 lat, stąd chętnych do jego zobaczenia i poczucia nie zabrakło. Olbrzymi kwiat wydziela zapach padliny, żeby przyciągnąć owady.
10: Oj, nie czuć. Jestem zawiedziony.
11: Ja czuję trochę mięsko zgniłe.
12: Dziwnie tu pachnie trochę, ale sama roślinka. No kwiatek, patyk.
13: Mały kwiatek, spory kwiatek.
12: Śmierdzi, mucha przyleciała,
13: Bardzo dobrze.
12: Warto. No to kwitnie raz na ileś lat. No można zarwać nockę.
7: Opowiadali mieszkańcy Wrocławia.
14: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
15: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty
1: na każdą pogodę.
0: Gorąco, gorąco i upalnie, gorąco, upalnie i słonecznie. Temperatura maksymalna 32 stopnie, ale może być wyżej, zapowiada się rekord. Ciśnienie wysokie, wiatr słaby i umiarkowany północno-zachodni nie ochłodzi, nie ochłodzi. Zabezpieczajcie się przed tym, pamiętajcie, butelka z wodą, kapelutek, jakiś wachlarzyk do chłodzenia. No i co tam jeszcze macie pod ręką, co dużo wiatru robi?
1: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
14: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź Inflanska 52.
15: El Radio.
16: El Radio.
0: Dzień dobry, Piotrek Rogusz, rozpoczynamy ostatnią godzinę piątkowego poranka, bo właśnie jest piątek i 26 czerwca i do wakacji to już tuż, tuż, tuż. Jeśli ktoś zaplanował urlop 1 lipca, no to ma tylko poniedziałek i wtorek, już go nie ma. Imieniny obchodzą dzisiaj Paweł, Jan, Dawid, Andrzej, Jeremi, Pelagia, Jeremiasz, Edburga i Maksencjusz. Na pewno jest jakiś Maksencjusz w Łodzi, choć pół Maksencjusza.
15: El Radio.
16: El Radio.
15: 90 i 8 FM. 98 FM.

0: Radio 98 FM. Jeżeli jest po dziewiątej, to oznacza, że wszyscy czekamy na konkurs. Konkurs śniadaniowy. No to już się proszę przygotować. Kontakt @elradio.pl to będzie adres, na który wysyłacie prawidłową odpowiedź. Za chwilę szczegóły.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Partnerem konkursu jest Kafe przy ulicy. 7 lokalizacji w Łodzi. Śniadania serwowane przez cały dzień.
1: Wiem, że czekaliście, że jesteście już głodni, że najwyższy czas na śniadanie z Kafe przy ulicy. No i z radością rozpoczynamy nasz konkurs. Zasady są proste. Ja wam czytam składniki, wy na tej podstawie odgadujecie nazwę śniadania. Śniadanie jest oczywiście w menu Kafe przy ulicy. A gdzie jest menu? A gdzie jest w ogóle wszystko? W tej chwili wszystko jest w internecie. To wy sobie tam szukajcie. Potem jak znajdziecie prawidłową nazwę tego śniadania, to szybciutko wysyłacie na kontakt@elradio.pl, bo tu jury złożone z 46 osób, w tym 29 kompetentnych kucharek i kucharzy, oczekuje na wasze odpowiedzi. Kto pierwszy, ten lepszy, otrzymuje voucher do Kafe przy ulicy i jutro sobota i takie śniadanko o 11 za darmochę. No przyznacie, że pycha. Uwaga, czytam. 3 jajka sadzone na bekonie z fasolką, 2 grillowane frankfurterki i koszyk pieczywa. Prosto, a smacznie. Czas start.
0: Partnerem konkursu jest Kafe przy ulicy. 7 lokalizacji w Łodzi. Śniadania serwowane przez cały dzień.
2: L-Radio.
3: L-Radio.
2: 90 i 8 FM.
3: 90 i 8 FM.

0: słoneczny dzień.
1: To może tak teraz troszkę o literaturze, żeby zrobiło się chłodniej. Olga Tokarczuk skończyła pracę nad książką, którą nazywa swoją ostatnią dużą powieścią. Noblistka przyznaje, że domyka nią ponad 3 dekady pisania i po raz pierwszy od dawna budzi się z myślą, że nic nie musi. Książka ukaże się w październiku i ma dla noblistki szczególne znaczenie, bo traktuje ją jako zwieńczenie wieloletniego etapu twórczości. Autorka ksiąg jakubowych mówi też, że praca nad książką wyłącza ją z codzienności i wymaga całkowitego zanurzenia się w świecie bohaterów, tematów i narracji. Wypowiedzi noblistki nie brzmią jak definitywne pożegnanie z twórczością, a raczej jak zapowiedź zmiany. Noblistka zaznaczyła, że czuje domknięcie etapu związanego z pisaniem powieści, ale nie wyklucza, że w przyszłości poszuka dla siebie innego sposobu wyrażania. Moja ulubiona książka pani Olgi to Prawiek i inne czasy. I gdyby już nic podobnego nie powstało, to i tak bardzo dziękuję.
2: L-Radio.
3: L-Radio.
2: 90 i 8 FM.
3: 90 i 8 FM.

0: Nic tak nie studzi umysłu jak odrobina kultury. Kultura po prostu musi być. A skoro już jesteśmy przy kulturze, to zapraszam na polecajkę kulturalną, bo w mieście w piątek i w cały weekend na pewno sporo się dzieje.
1: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
2: El Radio poleca.
3: Bartek Nowaczyński, witajcie. Narodowe Centrum Kultury Filmowej zaprasza na kolejny seans w ramach przeglądu Andrzej Wajda Notatki z rzeczy niewidzialnych. O godzinie 19 widzowie zobaczą film Popiół i Diament w reżyserii Andrzeja Wajdy. To jedno z najważniejszych dzieł polskiego kina opowiadające o losach młodego żołnierza podziemia antykomunistycznego w pierwszych dniach po zakończeniu II wojny światowej. Organizatorzy podkreślają, że cały przegląd ma na celu przekazanie twórczości Andrzeja Wajdy w dialogu z kinem światowym i nowymi kontekstami interpretacyjnymi. Łódź zamieni się dziś w stolicę polskiego stand-upu. W Sport Arenie odbędzie się Łódź Stand-up Festival 2026, czyli duże wydarzenie komediowe z udziałem czołówki polskiej sceny stand-upowej. Na scenie wystąpią m.in. Kacper Ruciński, Piotrek Szumowski, Wiolka Walaszczyk, Paweł Chałupka, Błażej Krajewski, Darek Gadowski oraz Czarek Sikora. Organizatorzy zapowiadają kilka godzin intensywnego humoru. Od stand-upowych monologów, przez obserwacje codzienności, aż po bardziej improwizowane wejścia sceniczne. Każdy z komików ma zaprezentować własny, rozpoznawalny styl. Od satyry społecznej po absurd i komentarze do aktualnych wydarzeń. Festiwal ma charakter pełnoletni i odbywa się w formule dużego widowiska scenicznego, które łączy atmosferę klubowego stand-upu z festiwalową oprawą.
1: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.

0: Radio 90 i 8 FM. Za chwileczkę pomówimy o tym, że niektórzy bardzo potrzebują ciszy, a także może nam się przydać kilka sposobów na przetrwanie upałów.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: To jest L Radio.
1: Na 98 FM.
2: Czy zastanawialiście się, na przykład w biurze, dlaczego niektórych drażni nawet ciche tykanie zegara, a inni potrafią pracować w środku hałaśliwej kawiarni? Współczesne badania rzucają na tę teorię nowe światło. Gdy mózg odbiera nieustanny strumień dźwięków, musi stale decydować, które informacje są ważne, a które można zignorować, a to wymaga energii. Im więcej bodźców pojawia się wokół nas, tym trudniej utrzymać koncentrację na jednym zadaniu. Badacze zauważyli, że osoby bardziej kreatywne często odbierają z otoczenia więcej informacji niż przeciętnie. Nieprzypadkowo coraz popularniejsze stają się wyjazdy nastawione na ciszę, hotele reklamujące pokoje bez telewizorów czy aplikacje pomagające ograniczać liczbę powiadomień. Coraz częściej płacimy za coś, co kiedyś było oczywistością. Biura tworzą strefy wyciszenia, a miejsca oddalone od miejskiego zgiełku przyciągają osoby szukające chwili oddechu. Nawet na ciszy da się zarobić.
0: L Radio.
3: L Radio.
0: 98 FM.
3: 98 FM.

0: Pomówmy teraz o tym, jak przetrwać upały w mieście. Przede wszystkim trzeba zadbać o nawodnienie, pijąc regularnie wodę, ale także elektrolity. Chłodzić można też strategiczne miejsca na ciele, na przykład nadgarstki albo kark. Ograniczyć też przebywanie na słońcu w ciągu dnia. Może warto powiesić w oknach lub przed wentylatorem lekko wilgotne prześcieradło albo ręcznik, który obniży odczuwalną temperaturę dzięki parowaniu. Omijajmy też miejskie wyspy ciepła, czyli nagrzanego asfaltu, betonowych placów, szukamy parków, skwerów i zacienionych alei. Przecieramy twarz i dekolt wodą termalną w sprayu lub stosujemy takie chłodzące mgiełki. W Łodzi można poszukać oficjalnych kurtyn rozstawionych w gorące dni przez miejskie wodociągi. Zwykle są przy ulicy Piotrkowskiej, na przykład w pasażu Schillera albo na skrzyżowaniu ulic Wschodnia - Północna. No i na zakończenie pamiętajmy o lekkostrawnym menu. Sięgamy po sezonowe owoce, arbus, melon, warzywa. W każdym razie unikamy ciężkich, gorących posiłków. Może to się przyda.
1: El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: El Radio 90 i 8 FM. Poranek właśnie nam mija. Musicie jeszcze tylko przetrwać w pracy, a potem szukacie gdzieś chłodnych miejsc w lesie, może nad wodą. Tego wam życzę. Piotrek Rogusz, dziękuję za uwagę. Za chwileczkę serwis informacyjny, później prognoza pogody, potem wita się Witek Lazar, a my spotykamy się w poniedziałek o 6 rano.
1: Reklama.
2: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
3: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
4: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
5: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun AT Moto Łódź, ulica Strykowska 131.
6: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią Twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie.
7: Upały w Polsce wpływają na lokalizację ważnych uroczystości. Ponad 230 ofiar są nowe dane o trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Ruszają wakacyjne podróże. Przypomnimy, czego nie należy robić na lotnisku.
8: El Radio. Warto wiedzieć.
7: Marcin Krzemiński. Niemal cały kraj objęty ostrzeżeniami pogodowymi przed upałami i są to głównie alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali. Dziś najcieplej ma być na zachodzie nawet 34 stopnie, a to i tak jeszcze łagodna wartość, bo w niedzielę termometry mogą tam pokazać 40. Ze względu na upał niedzielne obchody rocznicy czerwca 56 w Poznaniu zostały przeniesione z niezacienionego placu Mickiewicza w centrum miasta do pobliskiej auli uniwersyteckiej.
9: W niedzielę mówimy tak naprawdę o blisko 40-stopniowym upale, odczuwalna temperatura ponad 50. Dlatego też ze względu właśnie na zdrowie, a tak naprawdę nawet też życie osób starszych, kombatantów, taka decyzja, jeżeli chodzi o uroczystości czerwcowe.
7: Tłumaczy wiceprezydent Poznania Marcin Gołek. W uroczystościach udział weźmie prezydent Karol Nawrocki z małżonką, a także prezydenci Litwy, Łotwy, Albanii i Węgier. Był pod wpływem narkotyków 19-letni nożownik, który zaatakował wczoraj w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Takie są wyniki wstępnych badań, które przekazała właśnie policja. W ataku poszkodowane zostały 4 osoby, lekarz, pielęgniarka i 2 pacjentki. Pielęgniarka doznała tylko urazu ręki. Pozostałe osoby mają rany kłute, głównie klatki piersiowej. Ich stan jest ciężki, ale stabilny. Do co najmniej 235 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Rannych zostało nie mniej niż 4300 osób. O czym więcej teraz Tomasz Rachowski.
10: Akcje ratunkowe trwają. W Caracas i nadmorskim La Guaira, jak donosi BBC, wciąż słychać ludzi wołających o pomoc spod gruzów zawalonych budynków. Pomoc do Wenezueli płynie z całego świata. Gotowość wsparcia wyraził prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Przejęliśmy Wenezuelę w niespełna jeden dzień. Ropa płynie, świetnie się z nimi dogadujemy. Swoją drogą zamierzamy im pomóc w związku z tym potężnym trzęsieniem ziemi. Wstrząsy w Wenezueli nastąpiły w środę wieczorem. Pierwsze trzęsienie miało magnitudę ponad 7. Kilkadziesiąt sekund później nastąpił jeszcze silniejszy wstrząs.
7: Amerykańscy sejsmolodzy przekazali, że były to najsilniejsze wstrząsy w regionie od ponad 100 lat. Ma pan elektronikę w bagażu? Mam bombę. Taki żart na lotnisku nie przystoi i na pewno zakończy podróż już na etapie kontroli bezpieczeństwa. Z okazji startujących wakacji katowickie lotnisko przypomina lotniczy savoir-vivre. Nie tylko w tym porcie warto pojawić się co najmniej 2 godziny przed odlotem z ważnym paszportem lub dowodem osobistym, mówi strażniczka graniczna Anna Piec.
1: Ważne jest też to, aby dokument był ważny administracyjnie. Wielokrotnie zdarzają się przypadki, że dokument jest unieważniony, o czym nie mają świadomości podróżni. Powstaje to w wyniku na przykład zgłoszenia utraty dokumentu, kradzieży, zawieszenia dokumentu, bądź też zmiany danych.
7: Straż Graniczna przypomina też, że prawo jazdy, M-obywatel, kopie dokumentów czy legitymacja szkolna nie uprawniają do przekroczenia granicy.
11: L-Radio, bliżej Ciebie.
12: Ruszyły przygotowania do kolejnej, 5. już edycji Festiwalu Sztuki Aktorskiej Teatropolis, który corocznie odbywa się na scenie Centrum Monopolis w Łodzi. Artyści i teatry mogą przesyłać zgłoszenia w 2 kategoriach konkursowych – monodram oraz małe formy teatralne, czyli spektakle, w których bierze udział 2 lub 3 artystów, mówi dyrektor artystyczny festiwalu Andrzej Seweryn.
13: Zapraszamy wszystkich, którzy kochają teatr, którzy kochają tę sztukę.
12: 5. edycja rozpocznie się 12 marca 2027 roku i potrwa 8 dni. Galę finałową zaplanowano na 19 marca. W przeciwieństwie do poprzednich lat wydarzenie zakończy się wcześniej niż Międzynarodowy Dzień Teatru obchodzony 27 marca. Organizatorzy zdecydowali o zmianie terminu ze względu na przypadającą w przyszłym roku pod koniec marca Wielkanoc.
14: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
15: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
16: W Łodzi i okolicach dziś kolejny piękny, słoneczny dzień. Żadnych chmur nawet nad horyzoncie. Na termometrach 32 stopnie w najcieplejszej chwili dnia. Wiatr słaby, nie będzie nam dokuczał, ciśnienie stabilne.
15: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
14: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
11: El Radio. El Radio.
16: Dzień dobry, witajcie, Witek Lazar. Cieszę się, że Państwo mnie słyszą dookoła południa. Tak nazywa się ten program, zaczyna się 2 godziny przed południem, kończy 2 godziny po południu. No to jak ma się nazywać inaczej? Tak czy inaczej, będziemy razem do 14 w El Radio.
11: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Aktuel Radio po 10:00 jesteśmy, no to nasza kartka z kalendarza, jak zwykle na początek tej godziny naszego spotkania, dookoła południa. Jest piątek, piąteczek, piątunio, 26 dzień czerwca. Ciekawy zapis cyfrowy 260626 albo 260626. Co to znaczy? To nic nie znaczy, no chyba, że dla kogoś coś znaczy. Sprawdźmy zatem, komu dziś życzymy, do kogo dziś na imieniny, no bo przecież piątek. Jan, Paweł, Andrzej, Dawid, Jeremi, Pelagia. Najlepsze życzenia dla Państwa solenizantów od El Radio, jak zawsze.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Dookoła południa WEL Radio wraz z nadejściem wakacji, a tak naprawdę one zaczynają się dziś po południu. Sporo zaczyna się dziać na polskim niebie. Do 2 lipca na nocnym niebie pojawią się Butydy, czyli niezwykle nieprzewidywalny rój meteorytów. Podczas ich aktywności może się pojawić nawet 100 spadających gwiazd na godzinę. Najbardziej spektakularne zjawiska będzie można obserwować właśnie w ten weekend, 26 na 27 i 27 na 28 czerwca. Wówczas przypada szczyt aktywności Butydów. Maksimum roju wystąpi 27 czerwca około godziny 5, no ale to jest środek weekendu, więc nie powinniście się tym przejmować.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Aktuel Radio, audycja dookoła południa. Słuchajcie, na platformach sprzedażowych pojawiły się gadżety, które mają oszukiwać kamerę monitorującą uwagę kierowcy w samochodach. To uwaga dla właścicieli tych nowszych aut, w których taki system jest. Jeśli system uzna, że kierowca przez kilka sekund nie patrzy przed siebie, auto wzywa go do skupienia uwagi na drodze. W przypadku braku reakcji może wyłączyć tryb autopilota, przerwać działanie funkcji wspomagania, a nawet zablokować dostęp do tych funkcji na tydzień. Ponoć najlepiej sprawdza się głowa zabawki wielkości piłeczki ping-ponga. Gadżety montuje się przy lusterku, na szybie albo pod sufitem, tak aby zasłaniały kamerze prawdziwą głowę kierowcy. To jest wiadomość też do producentów aut. Cokolwiek wymyślicie, by nas szykanować, nas kierowców, my i tak wymyślimy coś lepszego. Będzie śmiesznie.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: 11 coraz bliżej, więc czas u nas teraz na tradycyjne nasze odliczanie i odlicznik. To jest urządzenie, które pilnuje, żeby nic ważnego czy fajnego nas nie ominęło, no i jednocześnie przypominajka. Przypomina o różnych fajnych rocznicach, czy wydarzeniach, czy datach, o których nie warto zapominać. Odliczanie do wakacji trwa obecnie w naszym odliczniku. Oficjalnie one startują w sobotę, 27 czerwca, czyli już jutro. Tak więc stan odlicznika na dziś minus 1.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: 11 już za chwilę na wszystkich zegarach w Polsce. Minie chwila i będą najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Warto wiedzieć.
1: Za chwilę o stanie poszkodowanych w ataku nożownika w Jastrzębiu-Zdroju. Potem upały odchodzą z Francji i przybywają do Polski. Będzie też o najstarszym w historii trenerze na Mundialu.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Marcin Krzemiński. Noc minęła spokojnie. Stan rannych osób po ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju jest stabilny, mówi dyrekcja placówki. Wczoraj wieczorem w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym 19-latek zaatakował nożem 4 osoby, lekarza, pielęgniarkę i 2 pacjentki. Sprawcę obezwładnił ordynator oddziału.
3: Nie wymagają obecnie żadnych istotnych interwencji 2 panie pacjentki, które znajdują się w naszym oddziale. Natomiast poszkodowany, ranny pan doktor po konsultacji z torakochirurgami podjęliśmy wspólną decyzję, że będzie dalej leczony.
1: Mówi o stanie poszkodowanych Artur Ploch, lekarz prowadzący ze szpitala w Jastrzębiu. Jak podała policja, w chwili ataku w szpitalu 19-letni napastnik był pod wpływem środków odurzających. Przebywa obecnie w policyjnym areszcie. Nie wiadomo, kiedy usłyszy zarzuty. Upały nadal we Francji. 2/3 terytorium kraju pozostaje w strefie wysokich temperatur. Dobra informacja jest taka, że od zachodu stopniowo napływa ochłodzenie, ale w większości kraju nadal jest upalnie. Wiele osób wypoczywa nad wodą, nie wszyscy robią to rozważnie i dlatego w ostatnich dniach odnotowano we Francji 55 utonięć. Po południu francuski rząd zbierze się na kolejnym spotkaniu antykryzysowym. Francję upały opuszczają, ale zagoszczą w Polsce. W weekend miejscami termometry mogą pokazać około 40 stopni w cieniu. Dziś maksymalnie 34 na zachodzie i w niemal całym kraju alerty pogodowe, głównie drugiego stopnia. Polskie koncerny energetyczne chcą wspólnie angażować się w pomoc Ukrainie. Podczas trwającej w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy prezesi PGE, Orlenu, Enei i Tauronu podpisali list intencyjny dotyczący zaangażowania w odbudowę ukraińskiej infrastruktury energetycznej.
4: Chcemy być gotowi w tym czasie, kiedy ukraińscy koledzy z sektora energetyki poproszą nas o pomoc przy odbudowie, przy rekonstrukcji, przy transformacji energetycznej.
1: Podkreśla prezes Enei Grzegorz Kinelski. Uczniowie kończą dziś rok szkolny i ruszają na wakacje. Nauczyciele przypominają, że wolnego jeszcze nie mają. Przez całe wakacje czekają nas mniejsze i większe prace, mówi wicedyrektorka jednej z lubelskich podstawówek Małgorzata Dudzisz-Zachwatowicz.
5: To jest porządkowanie dokumentacji, sprawdzanie bieżącej dokumentacji z całego roku szkolnego, odpowiadanie na mail, przygotowywanie nowego roku szkolnego, planu lekcji, korygowanie arkusza. Praca żmudna, ale no już można powiedzieć, że w ciszy i spokoju.
1: Rok szkolny kończy dziś w sumie prawie 5 milionów uczniów i prawie 710 tysięcy nauczycieli. Holenderski selekcjoner Curaçao Dick Advocaat wyśrubował swój rekord w klasyfikacji najstarszych trenerów w historii piłkarskich mistrzostw świata. Podczas przegranego niestety meczu grupy E z Wybrzeżem Kości Słoniowej w Filadelfii miał dokładnie 78 lat i 271 dni. Jego zespół odpadł po fazie grupowej.
6: El Radio, bliżej Ciebie.
7: ŁKS zagrał piłkarską ekstraklasę, pokonał w ostatnim meczu Górnika Łęczna 3-1 po bramkach Hinokio, Lewandowskiego i Krykuna oraz trafieniu Dei dla Górnika. Do przerwy było 0-1 i ŁKS gonił. Emocji nie brakowało, mówił po spotkaniu trener Grzegorz Szoka.
8: Chodząc do szatni poczułem, jak mi po prostu włosy stoją dęba, więc na pewno było dużo emocji. Jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi, bo to był mój cel i cel, który ja postawiłem przed zespołem w momencie, kiedy przybyłem do klubu. A z mojej perspektywy to wyglądało tak, że bardzo dobrze graliśmy przez prawie całe spotkanie. W pierwszej połowie mieliśmy dużą przewagę. Piłka po prostu nie chciała wpaść do bramki, bo słupek, poprzeczka, jedna, druga i wydawałoby się, że w końcu wpadnie, a po strzale nie do obrony z rzutu wolnego z ławki, z mojej opinii w ogóle, którego nie powinno być. Dostajemy taki cios, który mógł nas zachwiać, przeżyć takie coś i stworzyć coś wspólnie z tymi zawodnikami takiego, że No ja nie czułem nawet w żadnym momencie, żeby ktokolwiek wątpił.
7: Do trenerów łódzkich drużyn piłkarskich jeszcze wrócimy.
6: El Radio.
0: El Radio. Tu El Radio, już po 11 jesteśmy. Witek Lazar, witam i zapraszam na kolejny etap naszej codziennej podróży dookoła południa.
6: El Radio.
9: El Radio.
6: 90 i 8 FM.
9: 90 i 8 FM.

0: Po 11 w tym miejscu programu jak zwykle otwieramy nasz kalendarz świąt typowych i nietypowych i tam dziś Azerbejdżan ma święto sił zbrojnych, Madagaskar i Somalia mają święto niepodległości. Mamy też Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii, Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur i Światowy Dzień Chłodnictwa. Tradycyjnie do niektórych z tych świąt jeszcze dziś w programie wrócimy. I to nawet już za chwilę.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Aktuel Radio, audycja dookoła południa. Słuchajcie, Światowy Dzień Chłodnictwa co roku obchodzimy 26 czerwca, czyli właśnie dziś. Firmy zajmujące się produkcją i instalacją systemów tego typu uświadamiają w tym dniu społeczeństwo, aby ludzie docenili ich sprzęty i zaczęli je zauważać. Każdy z nas ma w domu coś, czego nie sposób nie zauważyć. Chodzi o lodówkę. Sporo z nas ma w biurze albo w domu klimatyzację. Systemy chłodnicze, ale także na przykład pompy ciepła odgrywają niezwykle istotną rolę w naszym życiu, choć wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. No i dlatego ogłoszono to święto. Jak nie trudno zauważyć, Światowy Dzień Chłodnictwa ustanowiono w najgorętszej porze roku. Przypadek?
1: El Radio. 98 FM.

0: Dookoła południa w El Radio. Słuchajcie, przeczytałem w internecie: lubisz nadążać za najnowszymi trendami? Zadbaj o to, by twoja fryzura wzbudzała zachwyt. Odkryj modne kolory włosów i zdecyduj, z którym z nich będzie ci do twarzy. Czytam dalej. Najmodniejsze kolory włosów w tym roku to z pewnością głębokie odcienie czekoladowego brązu, który prezentuje się wspaniale zarówno przy krótkich, jak i długich fryzurach. Alternatywą dla czekolady okazuje się ciepły, piękny kasztan i odcień karmelu. Jeśli wolisz coś odważniejszego i lubisz bawić się kolorem, zastanów się nad mahoniowym brązem. Obiecuję, zastanowię się. Chyba nawet już się zastanowiłem, zwłaszcza że to kolory dla dziewczyny.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Filip.
1: Tuel Radio, audycja dookoła południa. Słuchajcie, Pierce Brosnan, pochodzący z Irlandii, oraz Australijczyk George Lazenby byli jedynymi aktorami spoza Wielkiej Brytanii, którzy zagrali legendarnego agenta 007. No i to właśnie Pierce Brosnan wypowiedział się teraz na temat, kto powinien być kolejnym Bondem, bo tego do dziś nie wiemy. Przypomnę, Brosnan był piątym aktorem, który wcielił się w agenta 007. Łącznie zagrał w 4 filmach: GoldenEye, Jutro nie umiera nigdy, Świat to za mało i Śmierć nadejdzie jutro. Aktor nie ma wątpliwości, że kolejnym Bondem powinien być Brytyjczyk. Niektórzy fani serii obawiają się bowiem, że przejęcie marki przez Amazon może otworzyć drzwi dla angażu Amerykanina. No rzeczywiście, po tym, co ostatnio za oceanem się wyprawia, Amerykaninowi trudno będzie być wstrząśniętym, niezmieszanym.
0: El Radio. 98 FM.
2: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Powoli, powoli zbliżamy się do południa, do 12:00. Już za chwilę u nas najświeższe wiadomości w serwisie L-Radia. Warto wiedzieć.
1: Przerażenie po ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju, potem o zwrotach za niewykorzystany bilet kolejowy w trakcie upałów i brytyjska królewska para, która nie wróci do pałacu Buckingham.
2: L-Radio. Warto wiedzieć.
1: Marcin Krzemiński. Szok, strach i niedowierzanie. Takie emocje wciąż towarzyszą personelowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju po wczorajszym ataku nożownika. 19-latek zranił dwie pacjentki, ordynatora i pielęgniarkę, zanim został obezwładniony. Jak przyznaje jeden z lekarzy, Artur Ploch, w szpitalu panuje duży stres.
3: Jedna z pań pielęgniarek powiedziała, czy ona teraz z mężem będzie się żegnać słowami wróć bezpiecznie. W końcu ona jest tylko pielęgniarką, nie policjantką czy żołnierzem. Dominuje takie myślenie, że to mogło spotkać każdego z nas.
1: 19-letni nożownik to Damian B. był pod wpływem narkotyków. Jak informuje policja, nie był wcześniej karany. Nie ma też informacji, by sprawca miał bliskich w szpitalu. Prokuratura będzie wyjaśniać, co było przyczyną ataku. Śledztwo jest prowadzone pod kątem usiłowania zabójstwa. Na 2,5 roku więzienia skazał wrocławski sąd Krzysztofa K., który groził spaleniem wicepremierowi Krzysztofowi Gawkowskiemu pod wpisem o podjęciu w Ministerstwie Cyfryzacji implementacji orzeczenia dotyczącego małżeństw jednopłciowych. Wyrok jest nieprawomocny. Łączna kara obejmuje też dwa inne zarzuty: nielegalnego posiadania broni i wytwarzania substancji wybuchowych. Już jest ostatni fragment autostrady A2 Warszawa-Biała Podlaska. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła kierowcom fragment tej trasy Siedlce-Łukowisko w województwach mazowieckim i lubelskim. Inwestycja za blisko 1 000 000 zł ma skrócić podróż między Warszawą a Białą Podlaską do około godziny. Dobra wiadomość dla pasażerów, którzy w czasie zbliżających się upałów chcieliby zrezygnować z podróży koleją. Mogą zwrócić bilety bez żadnych dodatkowych kosztów czy potrąceń. Dotyczy to głównie przejazdów krajowych, tłumaczy Michał Wrzosek, rzecznik PKP Intercity, które wprowadziły taką awaryjną możliwość.
4: Podróżni, którzy do 23 czerwca kupili bilet na przejazd w terminie od 25 do 30 czerwca, mogą dokonać zwrotu biletu bez dodatkowych kosztów. Dotyczy to wszystkich rodzajów biletów i wszystkich ofert specjalnych.
1: Nawet tych, które kupowane były jako absolutnie bezzwrotne. Jeśli chodzi o połączenia międzynarodowe, możliwość ta obejmuje pociągi jadące do i wracające z Niemiec i Czech. Możliwy jest wyłącznie zwrot biletu w przypadku rezygnacji z przejazdu. Nie ma możliwości zmiany terminu podróży na wcześniejszy lub późniejszy. Król Karol i królowa Kamila nie wrócą do pałacu Buckingham po remoncie. Ten ma się skończyć w przyszłym roku. Pałac jest oficjalną rezydencją królewskich rodzin od 1837 roku, ale jak podaje telewizja BBC, król Karol zdecydował, że jego oficjalnym domem pozostanie znajdujący się niedaleko Buckingham Clarence House.
5: L-Radio. Bliżej Ciebie.
6: Przed nami letni sezon urlopowych wyjazdów. Tym z Was, którzy planują zagraniczną podróż, przypominamy, żebyście zaopatrzyli się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUS.
7: Bez niej, w razie nagłego wypadku czy zaostrzenia choroby przewlekłej, możemy narazić się na bardzo wysokie koszty leczenia, który będzie trzeba opłacić z własnej kieszeni.
6: Mówi Magdalena Góralczyk z łódzkiego oddziału NFZ. Pamiętajcie jednak, że czasami EKUS nie wystarczy, aby pokryć całe Wasze zagraniczne leczenie.
7: Zatem jeżeli istnieje w danym kraju obowiązek współpłacenia, to również my możemy ponieść takie koszty.
6: EKUS nie pokrywa też kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem. Bez względu na to, w jakim stanie zostaniesz wypisany po leczeniu w szpitalu, powrót na przykład ambulansem czy samolotem, musisz opłacić samemu lub z dodatkowego ubezpieczenia. Przypominamy Wam również, że karta EKUS nie obowiązuje poza Unią Europejską.
7: Popularne kierunki wakacyjne, takie jak Turcja czy Egipt, znajdują się poza systemem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. W razie wypadku, choroby, wszystkie koszty leczenia należy pokryć samodzielnie.
6: Wniosek o EKUS można złożyć online przez IKP albo ePUAP. Osobiście zrobisz to w sali obsługi klienta łódzkiego NFZ przetargowej, dodatkowo w każdy poniedziałek na łódzkim lotnisku Reymonta. W ubiegłym roku turystom z naszego regionu wydano prawie 120 tysięcy europejskich kart ubezpieczenia zdrowotnego.
8: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: W Łodzi i okolicach dziś kolejny piękny, słoneczny dzień. Żadnych chmur nawet nad horyzoncie. Na termometrach 32 stopnie w najcieplejszej chwili dnia.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
5: El Radio.
10: El Radio.
0: Dookoła południa już po południu, a zatem druga połówka programu przed nami. Witek Lazar, dzień dobry, jeśli komuś jeszcze nie mówiłem.
5: El Radio.
10: El Radio.
5: 90 i 8 FM.
10: 90 i 8 FM.

0: Po 12:00 jak zwykle poświęcamy chwilę tym, którzy urodzili się pod dzisiejszą datą, 26 czerwca. Urodziny swoje świętują dziś m.in. Chris Isaak, amerykański piosenkarz, muzyk, kompozytor, także aktor. Terry Nunn, amerykańska aktorka, wokalistka, członkini zespołu Berlin. Tommy Mäkinen, fiński kierowca rajdowy. Colin Greenwood, brytyjski basista, członek zespołu Radiohead. I Paweł Nastula, polski judoka. No i w takim towarzystwie obchodzicie dziś swoje urodziny, ale to nie koniec listy dzisiejszych jubilatów. Jeszcze do niej wrócimy. A wszystkich tradycyjnie pozdrawiamy. 100 lat.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Co za dzień, nasze codzienne spotkanie z historią, rubryka, w której sprawdzamy, co niezwykłego, szczególnego, ważnego wydarzyło się pod dzisiejszą datą w historii, 26 czerwca. Tego dnia w 2016 roku, po 9 latach rozbudowy kanału panamskiego, przepłynął przez niego chiński kontenerowiec COSCO Shipping Panama, tym samym dokonując jego otwarcia dla większych jednostek. Przebudowa to był wymóg czasów, w których buduje się coraz większe statki. Nowe śluzy pozwalają przechodzić przez kanał statkom o szerokości do 49 metrów i długości całkowitej 366 metrów oraz zanurzeniu 15 metrów. No ale jak wiemy, zawsze można zbudować coś większego.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Dookoła południa w El Radio. Dla wielu osób kawa jest nieodzowną częścią dnia, zwłaszcza o tej porze, szczególnie ze względu na jej pobudzające działanie. Wyniki licznych analiz z ostatnich lat wykazywały, że korzystny jest także jej wpływ na ogólny stan zdrowia. Szczególnie interesujące zdaje się być oddziaływanie kawy na pamięć. Nowe badanie przeprowadzone w Szwajcarii pokazuje, że regularne spożywanie napoju może znacząco poprawić sprawność umysłową osób z migotaniem przedsionków. W przeszłości często zalecano unikanie kawy ze względu na jej stymulujące działanie. Nowe badania zaprzeczają temu podejściu u osób dotkniętych migotaniem przedsionków właśnie. A u innych osób? Migocze wam coś? No, nawet jeśli nie, to tym bardziej wam nie zaszkodzi kolejna mała czarna. Ja stawiam.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.

0: PM.
1: Tuel Radio, audycja dookoła południa. Polacy mówią chyba teraz najczęściej o upale, prawda? Upale, który nadciąga. Fala upałów dotrze do nas z nad zachodniej Europy, gdzie od kilku dni padają czerwcowe rekordy ciepła. We francuskiej miejscowości Cazou temperatura wzrosła do 43,5 stopnia. Nawet na wyspie Jersey, to między Francją a Wielką Brytanią na kanale La Manche, odnotowano rekord 39,3 stopnia. Wygląda na to, że idziemy na rekord również w Polsce. On obecnie wynosi 40,2 stopnia. Taki wynik został zanotowany w Pruszkowie koło Opola 29 lipca 1921 roku, ponad 100 lat temu. Może zostać pobity w niedzielę lub w poniedziałek. Czy padnie rekord? Powiem wam w takim razie w poniedziałek albo we wtorek. A na upały mam coś specjalnego, ale o tym już w kolejnej godzinie audycji dookoła południa.
2: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Tuel Radio, za chwilę 13 i u nas warto wiedzieć, czyli serwis informacyjny El Radia.
1: Upalnie nie tylko na nizinach, za chwilę jak ubrać się na wyjście w góry. Potem maksymalne ceny paliw, w weekend będzie drożej. Zajrzymy też na Mundial.
2: El Radio, warto wiedzieć.
1: Marcin Krzemiński. Tylko tereny nadmorskie bez weekendowych ostrzeżeń przed upałami. Dziś w większości kraju to alerty drugiego, czyli średniego stopnia. Miejscami termometry pokażą 34 stopnie. Przed upałami w Tatrach ostrzega także Tatrzański Park Narodowy. W górach w weekend nie będzie tak gorąco jak na zachodzie czy w centralnej Polsce, gdzie temperatura może przekroczyć nawet 40 stopni, ale trzeba się odpowiednio przygotować do wyjścia na szlak. Nakrycie głowy, okulary słoneczne, krem z filtrem to podstawa. Wysoka temperatura połączona z wysiłkiem bardzo szybko może doprowadzić do odwodnienia organizmu, ostrzega Tomasz Zając z TPN.
3: Przynajmniej na osobę powinniśmy 2,5-3 litry wody wziąć. Wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm.
1: Warto wychodzić w góry bardzo wcześnie, nawet o 5 rano, unikamy wtedy największego upału, no i tłoku na szlakach. Z upałami zmagają się też Włosi. Najwyższy stopień alertu pogodowego obowiązuje dziś w 18 miastach, m.in. w Rzymie, Mediolanie, Bari, Bolonii, Florencji, Turynie i Wenecji. Podobnie ma być jutro. Temperatury sięgają 40 stopni i według prognoz mają jeszcze wzrosnąć. Włoskie służby medyczne poinformowały, że liczba osób trafiających na pogotowie z powodu fali gorąca wzrosła w dużych ośrodkach miejskich o 10-15%. W weekend i w poniedziałek wyższe ceny maksymalne paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 2 grosze. To wzrost w stosunku do dziś aż o 7 groszy. 98 w górę o 5 groszy będzie kosztować 6,70, a olej napędowy 6,17 to również więcej o 5 groszy na litrze. Oddano do użytku ponad 40-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S6 między Słupskiem i Leśnicami. To kończy budowę tej trasy w województwie pomorskim, informują drogowcy. Dzięki inwestycji czas przejazdu między Gdańskiem a Szczecinem skróci się o około 1,5 godziny. Holandia, Maroko to będzie jeden z hitów fazy pucharowej Mundialu. Awansował też do niej Ekwador, sensacyjnie pokonując Niemcy. Dalej grają również Szwedzi, którzy zatrzasnęli Polakom drzwi do Mistrzostw Świata. Michał Waszkiewicz.
4: Czyli nie jest tak, że na końcu i tak wygrywają Niemcy. Jasne, oni byli już pewni awansu z pierwszego miejsca w grupie, ale jednak porażka z Ekwadorem 1-2 to duża niespodzianka, mówi niemiecki obrońca Joshua Kimmich. Presja ciążyła na Ekwadorczykach. My mieliśmy już zapewnione pierwsze miejsce w grupie, mimo to wciąż mecz Mistrzostw Świata i chcemy wygrywać każde spotkanie. Pierwszej, również nie mającej znaczenia porażki doznali Amerykanie. Dzięki temu Turcja miała moment radości na pożegnanie z turniejem. Kuriozalny przebieg miał mecz Paragwaju z Australią. Jednych i drugich urządzał remis, więc tylko udawali, że im zależy. Tymczasem już wiadomo, że będzie co najmniej jeden hit w 1/16 finału. Holandia pokonała Tunezję 3-1, wygrała grupę
1: i teraz czekają mecz z Marokiem.
5: El Radio, bliżej Ciebie.
6: Niebezpieczna sytuacja na autostradzie A1 w rejonie węzła Kamieńsk. Kobieta jechała pod prąd, była trzeźwa, a za popełnione wykroczenie odpowie przed sądem.
7: Z relacji świadków wynikało, że kierująca pojazdem marki Toyota, znajdując się na pasie włączeniowym do ruchu, rozpoczęła manewr zawracania. Następnie wjechała na pas awaryjny autostrady i poruszała się nim pod prąd do zjazdu prowadzącego w kierunku Kamieńska.
6: Mówi aspirant Dariusz Kaczmarek z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. 51-letnia mieszkanka województwa łódzkiego w rozmowie z policjantami wyjaśniła, że na węźle autostrady A1 w Kamieńsku pomyliła z jazdy.
7: Gdy zorientowała się, że nawigacja prowadzi ją w kierunku Katowic zamiast do Łodzi, postanowiła zawrócić.
6: Policjanci zatrzymali kobiecie prawo jazdy oraz skierowali do sądu wniosek o ukaranie za popełnione wykroczenia.
5: El Radio.
8: El Radio.
0: Po 13 już jesteśmy, audycja dookoła południa. Witek Lazar, witam i zapraszam na ostatnie już nasze wspólne okrążenie zegara.
5: El Radio.
8: El Radio.
5: 90 i 8 FM.
8: 90 i 8 FM.

0: Po pierwsze, jak zwykle wracamy na chwilę do kalendarza świąt typowych i nietypowych. No ale nietypowo nie ma tam dziś czego omawiać. Za to 26 czerwca obrodziło w urodziny. Wracamy więc do naszego panteonu sław i tych, którzy dziś urodziny swoje mają. Chris O'Donnell, amerykański aktor. Max Biaggi, włoski motocyklista wyścigowy. Garou, kanadyjski piosenkarz, Paweł Małaszyński, polski aktor i Ariana Grande, amerykańska aktorka, piosenkarka, kompozytorka, a także Aleksja, holenderska księżniczka. No i w takim królewskim towarzystwie obchodzicie dziś swoje urodziny, drodzy jubilaci. Pozdrawiamy po raz kolejny. 100 lat.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żal.

0: Dookoła południa w El Radio. W tych dniach wielu doskwierają upały. 30 stopni dziś w wielu miejscach Polski. Jak żyć? Jak sobie radzić z tą temperaturą? A ma być jeszcze cieplej. Oczywistym rozwiązaniem jest klimatyzacja, ale nie wszyscy mają w domu. To nie są tanie rzeczy i w instalacji, i eksploatacji. Wiatrak, no ten tylko młóci gorące powietrze, choć trochę jednak pomaga, prawda? Miska pełna kostek lodu przed wiatrakiem może trochę poprawić sytuację, ale właśnie w tych dniach znalazłem sposób na upały, który kosztuje nic albo prawie nic, a potrafi obniżyć temperaturę nawet o 5 stopni i można to zrobić samemu. Jak? O tym za chwilę. Nigdzie nie chłodźcie.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Tuele Radio, audycja dookoła południa i u nas teraz DIY, czyli do it yourself, a po polsku zrób to sam. Dziś klimatyzacja. Trzeba się postarać o spory karton wielkości okna, które otworzymy i w które go potem wkleimy. Trzeba w tym kartonie powycinać dziury wielkości plastikowej butelki po napoju. Te butelki należy w te otwory powstawiać, uprzednio odcinając im denka, dziubek w kierunku pokoju. Ten pomysł opiera się na zjawisku rozprężania, które wykorzystujemy, no, na przykład dmuchając na coś gorącego. Wtedy zwężamy usta w dziubek, a ogrzewając na przykład zmarznięte dłonie, chuchamy, rozwierając usta szeroko. Powietrze wychodząc przez taki dziubek rozpręża się i schładza. Podobno można obniżyć w ten sposób temperaturę o 5 stopni. To teoria. Jak wygląda praktyka? Nie wiem i nie biorę za nią odpowiedzialności, nawet ograniczonej.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Druga coraz bliżej nas, my coraz bliżej drugiej, więc też zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania w audycji Dookoła Południa. I jak zawsze na koniec mam dla was tradycyjnie mądrości ludowo-pogodowe na dziś. No ale dziś znowu tylko mądrość, bo jedną. No dobrze. Czerwiec mokry po zimnym maju, chłopom w jesieni będzie jak w raju. No i z tą myślą muszę państwa zostawić, ale tylko do przemyślenia.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Zbliżamy się do 14. Za chwilę najświeższe wiadomości w serwisie Radia Witek Lazar. Dziękuję bardzo. Do poniedziałku, dobrego weekendu. To była audycja dookoła południa.
1: Za chwilę zachodnia Europa kontra wysokie temperatury. Potem fałszywe mandaty z autostrady A4 i Wimbledon. Nasi tenisiści poznali pierwszych rywali w wielkoszlemowym turnieju.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Marcin Krzemiński.

0: Słuchacie El Radia, to jest naprawdę dobry pomysł, żeby przed tymi upałami schować się w sali kinowej, gdzie na pewno jest klimatyzacja i przy okazji dobry film. To wy decydujecie, na który z seansów Multikina macie ochotę się wybrać, bo teraz uwaga, uwaga, będę miał dla was konkurs mailowy. Na adres kontakt@elradio.pl, przypominam, El Radio piszemy EL Radio. Proszę przysłać do mnie teraz mail, a w treść wpisać szukam chłodu w sali kinowej. Szukam chłodu w sali kinowej. Kto pierwszy, ten lepszy. Czas start.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Mamy już prawie 14:30, słuchacie El Radia. Już za chwilę czas na informacje kulturalne.
1: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
2: El Radio poleca.
3: Bartek Nowaczyński, witajcie. Łódzka Biblioteka Miejska rozpoczyna nową wakacyjną formułę plenerów, które w tym roku będą symbolicznie otwierać i zamykać lato. Pierwsze wydarzenie odbędzie się jutro w Parku Staromiejskim. Pojawi się także gra miejska o tematyce inspirowanej Archiwum Zix, w której uczestnicy będą rozwiązywać zagadki i szukać tropów. Nowością tegorocznej edycji będzie wspólne czytanie w plenerze. Uczestnicy będą mogli odpocząć na leżakach i kocach, sięgając po książki w otoczeniu zieleni. Nie zabraknie również zabaw podwórkowych i warsztatów artystycznych.
4: Chodziło o to, żeby podkreślić ten czas, kiedy dzieci i młodzież mogą już rozpocząć sobie wakacyjny okres, a potem, żeby się pożegnać z latem na zakończenie wakacji przed pójściem do szkoły.
3: Mówi dyrektor Biblioteki Miejskiej Bożena Orczykowska. Podobne wydarzenia będą odbywać się przez całe wakacje w różnych częściach Łodzi, a finał sezonu zaplanowano w Parku na Zdrowiu. W Łodzi odbędzie się dyskusja poświęcona jednemu z najbardziej rozpoznawalnych twórców komedii filmowej i teatralnej. Jutro w godzinach 13:14 zaplanowano panel zatytułowany Machulski dobrem narodowym – fenomen komedii Juliusza Machulskiego. Podczas spotkania uczestnicy spróbują odpowiedzieć m.in. na pytanie, czy twórczość Machulskiego można uznać za element narodowego dziedzictwa kultury oraz co sprawia, że jego humor wciąż działa zarówno na młodszych, jak i starszych odbiorców. Panel poprowadzi Wojciech Majcherek, wieloletni badacz i komentator życia teatralnego związany m.in. z teatrem telewizji. Spotkanie ma być okazją do szerszej refleksji na temat komedii w polskiej kulturze i jej wpływem na współczesną publiczność.

0: Gra dla Was El Radio. Kilka dni przed premierą Kasia Sienkiewicz, czyli ta połowa żeńska duetu Kwiat Jabłoni, opublikowała dość emocjonalny wpis w mediach społecznościowych, w którym poinformowała o nowym rozdziale swojej kariery. No, pozwolicie, że fragment zacytuję. Pierwsza okładka, pierwsza piosenka. No dobra, wiem, że napisałam ich już trochę, ale to jest w pewnym sensie pierwsza, bo jeszcze nigdy wcześniej nie nagrałam piosenki jako ja, czyli zwykła Kasia. Premiera nowej piosenki nastąpiła zaledwie kilka dni po tym, jak Kwiat Jabłoni ogłosił czasowe zawieszenie działalności. Po wydaniu koncertowego albumu Przesilenie, rodzeństwo Sienkiewiczów pożegnało się z fanami na bliżej nieokreślony czas, choć artyści podkreślają, że nie oznacza to definitywnego końca zespołu. Na szczęście pozostawili po sobie mnóstwo dobrej muzyki.
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: czas, żeby w L-Radio zerknąć przychylnym okiem na muzyczny kalendarz. Dzisiaj mamy 26 czerwca, a to oznacza, że 47 urodziny świętuje Ryan Tedder. To jest wokalista, producent muzyczny, autor tekstów, kompozytor, ale przede wszystkim współojciec, założyciel zespołu One Republic.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Mamy już prawie godzinę 15, więc w El Radio za chwilę zaprosimy Was na serwis.
1: Napastnik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju był pod wpływem narkotyków. Ekstremalne upały w Europie, u nas też będzie 40 stopni. Francja-Norwegia, dziś hit rozgrywek grupowych mundialu, czyli pojedynek Mbappé-Haaland.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pod kątem usiłowania zabójstwa jest prowadzone śledztwo w sprawie ataku na personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Do ataku z użyciem noża doszło wczoraj po południu. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Ich stan jest stabilny. 19-latek, który zaatakował personel i pacjentów, był pod wpływem narkotyków, informuje rzeczniczka tamtejszej policji Halina Sernik.
3: Wstępne badania nie określają, jakie to narkotyki. Będziemy to wiedzieć po wynikach krwi. Mężczyzna jest u nas, czekamy na decyzję prokuratury, jakie są następne czynności.
1: 19-latek odmówił złożenia wyjaśnień i nie przyznał się do winy. Szpital zapewnia opiekę psychologiczną personelowi i pacjentom. Placówka działa normalnie, oprócz działu gastrologiczno-wewnętrznego, gdzie doszło do ataku. Co najmniej 150 milionów osób w Europie doświadcza dzisiaj temperatur powyżej 35 stopni, wynika z analizy agencji AFP. Tak wysoką temperaturę odczują głównie mieszkańcy Niemiec i Francji, a powyżej 30 stopni odczuje dziś 7 na 10 mieszkańców Europy. W związku z prognozowanymi upałami Państwowa Inspekcja Pracy uruchamia infolinię. Za jej pośrednictwem można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. Do kulminacji gorąca dojdzie u nas w niedzielę i poniedziałek. Wtedy według prognoz modeli IMGW temperatura może osiągnąć nawet 40 albo 41 stopni, głównie na zachodzie i w centrum kraju. Dziś pierwszy dzień wakacji. Nadchodzi czas stabilizacji w systemie, zapowiada przy tej okazji Barbara Nowacka. Reformy, które przeprowadziliśmy, są już gotowe. Kolejne lata nie przyniosą niewiadomych niespodzianek. Przyniosą powolne wdrażanie reform, mówi minister edukacji. A jedna z takich reform to zakaz używania telefonów komórkowych podczas lekcji i na przerwach. Wejdzie w życie od nowego roku szkolnego. To może być hit ostatniej kolejki fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Jeden z głównych faworytów do tytułu zagra z rewelacją turnieju. Stawką meczu między Francją a Norwegią będzie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Michał Waszkiewicz.
4: Jasne, oba zespoły wygrały efektownie dwa mecze i są pewne awansu. Porażka nie zamknie nikomu drzwi do wygrania turnieju, ale dowiemy się, czy grający na fali ogromnego entuzjazmu Norwegowie są w stanie pokonać silniejszych od siebie i czy rzeczywiście Francja jest tak mocna. Choć akurat trójkolorowi przystąpią do meczu w trudnym momencie, bez trenera, który wrócił do kraju na pogrzeb mamy, mówi pomocnik Aurélien Tchouaméni. Przede wszystkim w imieniu całej reprezentacji Francji, całej naszej francuskiej rodziny chcielibyśmy raz jeszcze złożyć najszczersze kondolencje trenerowi, całej jego rodzinie oraz bliskim. To trudny moment dla wszystkich. Mimo to trener powierzył nam misję, a naszym głównym celem jest teraz sprawić, by był z nas jak najbardziej dumny. Kondolencje Didierowi Deschampsowi złożyli również Norwegowie, którzy wciąż uważają, że to Francja jest faworytem. Dodatkowego smaku tej rywalizacji dodaje pojedynek czołowych strzelców mundialu. Kylian Mbappé i Erling Haaland strzelili już po 4 gole.
1: Więcej od nich 5 goli ma tylko Leo Messi.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
6: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Uf, jak gorąco. I w najbliższych godzinach się to na pewno nie zmieni. Dzisiaj 30 stopni, niebo właściwie bezchmurne, w nocy też raczej bez chmur i jutro powtórka, a nawet jeszcze wyższa temperatura. W nocy ma być około 19, jutro znowu słoneczne niebo, a na termometrach w Łodzi nawet 34.
6: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
7: El Radio.
8: El Radio.
0: Jeżeli w tym roku macie w planach wybrać się nad morze, a konkretnie do Kołobrzegu, no to radzę nie tylko ze względu na paragony grozy, zabrać ze sobą naprawdę dużo gotówki, a dlaczego, o tym na pewno opowiem Wam w tej godzinie w El Radio. Serdecznie na nią zapraszam.
7: El Radio.
8: El Radio.
7: 90,8 FM.
8: 90,8 FM.
9: A ja lubię cię jak...

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Piątkowy szczyt komunikacyjny ma to do siebie, że zdecydowanie wcześniej się zaczyna, ale liczę też na to, że wcześniej się skończy. Ale na teraz wygląda to tak, że na Pabianickiej już dość wzmożony ruch, ale ja włókniarzy zaczyna się korkować. Konstantynowska już z zatorem, na Limanowskiego też aut przybywa. Na pewno tłoczno jest na Okulickiego, na Zgierskiej też nie jedziemy w tej chwili szybko i sprawnie. Kopcińskiego jest już zakorkowana i na Brzezińskiej czy na Rokicińskiej też będziecie musieli jechać wolniej.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: słuchacie L Radia. Czytam właśnie o tym, że w Kołobrzegu, w miejskiej toalecie, ale nie takiej pierwszej lepszej, tylko tej w okolicy Latarni Morskiej, pojawiło się ostrzeżenie o zakazie mycia nóg w umywalce. Przewidziano nawet grzywnę za to wykroczenie, uwaga, 500 zł. I od razu przypomniało mi się, kiedyś pewien mądry człowiek powiedział mi: starość zaczyna się wtedy, kiedy nie jesteś w stanie umyć nóg w umywalce.
1: L Radio. L Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Zbliża się 15.30, tu El Radio. Już za chwilę zaprosimy Was na serwis.
1: Reklama.
2: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
3: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
4: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
5: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie. El Radio. Bliżej Ciebie.
6: Przemysław Naze, zapraszam. Zatrzymani hakerzy poszukiwani czerwoną notą Interpolu. W Gruzji wpadł 36-letni Ukrainiec podejrzany o kierowanie międzynarodową grupą cyberprzestępczą.
7: Trudniła się praniem środków uzyskiwanych w wyniku włamań na konta kryptowalutowe lub ataków hakerskich jako okup za odzyskanie dostępu do plików i danych znajdujących się w zablokowanych systemach informatycznych.
6: Mówi prokurator Krzysztof Kopania z prokuratury regionalnej w Łodzi. Zatrzymany został również inny członek gangu, 26-letni Rosjanin. Szacuje się, że skala działalności grupy miała zasięg globalny, a przestępcy przetransferowali łącznie nawet 350 milionów dolarów. Obywatel Ukrainy usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, Rosjanin udziału w tej grupie. Obydwaj podejrzani są również o pranie brudnych pieniędzy. Strona polska skierowała do Gruzji wnioski o ekstradycję obu mężczyzn. Uczniowie odebrali dzisiaj świadectwa i rozpoczęli wakacje, a lekarze przypominają, że letni wypoczynek to także czas zwiększonej liczby urazów wśród dzieci.

0: Ludzie obserwują, że wraz z początkiem wakacji na oddziały trafia więcej młodych pacjentów po upadkach z rowerów, hulajnóg czy na placach zabaw. Najczęściej są to złamania i urazy kończyn, ale zdarzają się także poważniejsze obrażenia, m.in. po wypadkach komunikacyjnych. Specjaliści apelują do rodziców o szczególną uwagę podczas letnich aktywności.
1: Przede wszystkim odpowiednio dziecko zabezpieczyć. Jeżeli będzie hulajnogą, rowerkiem, należy zabezpieczyć w kask odpowiedni z homologacją, przystosowany do potrzeb i przede wszystkim do rozmiaru głowy dziecka, czyli ten kask musi być w odpowiedni sposób dobrany. No i przede wszystkim towarzyszyć dziecku w tych, w zależności od wieku oczywiście, towarzyszyć dziecku w tych wszystkich aktywnościach.
0: Mówi ortopeda dr Krzysztof Małecki. Medycy przypominają również o bezpieczeństwie podczas wakacyjnych wyjazdów. Dzieci w samochodach powinny być przewożone w odpowiednich fotelikach lub z użyciem właściwych zabezpieczeń. 7 miesięcy po oddaniu do użytku mieszkań treningowych przy Pogonowskiego w Łodzi program przynosi pierwsze efekty. Od początku roku z tej formy wsparcia skorzystało 26 osób wychodzących z kryzysu bezdomności. Mieszkania mają im pomóc odzyskać samodzielność.
2: Do każdego mieszkańca jest formalnie i praktycznie przypisany asystent, w naszym wypadku 3 asystentki samodzielności. Jesteśmy od tego, żeby wspierać mieszkańców, ale też trochę kontrolować, jak funkcjonują.
0: Mówi Agnieszka Rejska ze Stowarzyszenia Społecznie Zaangażowani. Pobyt w mieszkaniu treningowym może trwać maksymalnie rok. W tym czasie lokatorzy nie ponoszą kosztów zakwaterowania, dzięki czemu mogą odkładać pieniądze na rozpoczęcie samodzielnego życia. Warunkiem udziału w programie jest m.in. stałe źródło dochodu, gotowość do współpracy oraz samodzielne funkcjonowanie.
3: No, lokale są świeżo odnowione, jest dobra wentylacja i dla mnie wygodne łóżko. Są wyposażone mieszkania, także wszystko jest.
0: Mówi pan Tomasz, jeden z lokatorów mieszkania treningowego. Jak podkreślają przedstawiciele miasta, bezdomność jest najczęściej skutkiem życiowych kryzysów, a mieszkania treningowe mają być ostatnim etapem prowadzącym do własnego lokum i odzyskania samodzielności.
4: L Radio. Warto wiedzieć.

0: Niektóre ulice w Łodzi w tej chwili oznaczają wolną jazdę, gdzie mamy już korki. O tym na pewno Was poinformujemy za kilka chwil w El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Coraz więcej aut przemieszcza się ulicą Pabianicką i tutaj spory zator. Na pewno sporo samochodów jest już w Alei Włókniarzy. Konstantynowska, Limanowskiego o tej porze zazwyczaj oznaczają wolniejszą jazdę. Tak samo jak trasa WZ o tej porze. Podobna sytuacja jest na Kopcińskiego. Na Brzezińskiej liczcie się z tym, że traficie na zator. Uwaga, na ulicy Głównej była stłuczka i tam też utworzyły się już korki.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: czas, żeby ostatni raz w tym tygodniu przybliżyć Wam kulisy powstawania filmu Pułkownik Kwiatkowski. To jest polski film fabularny z 1995 roku. Wyreżyserował ten film Kazimierz Kuc, który pokazał, że potrafi śmiać się z rzeczy ponurych i złowrogich, nie przekraczając przy tym granic dobrego smaku.
1: Sierżant Dudek! Pokażcie małego. Mamy tu do czynienia z ostrą incredibile diotą.
2: Incrudo?
1: Pan major zechce zobaczyć.
3: Niezdolny do służby wojskowej.
1: Chyba nie chcemy trzymać wojska
0: eunuchów. Jest rok 1945. Wojskowy lekarz Andrzej Kwiatkowski podszywa się pod wysoko postawionego pułkownika Urzędu Bezpieczeństwa. A wszystko to po to, by ratować ludzi ze stalinowskich więzień.
4: Strasznie się o ciebie bałam.
5: Wypiłem bruderschaft z moczarem. Mówię mu, Mieciu, będzie zwalniał od jutra.
0: Przez ekran przewijają się naprawdę znane nazwiska. Obok Marka Kondrata mamy Zbigniewa Zamachowskiego, Adama Ferencego, Renatę Dancewicz oraz mnóstwo utalentowanych aktorów filmowych i teatralnych w rolach epizodycznych. Muzykę do tego filmu skomponował Jan Kanty Pawluśkiewicz.
6: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM.

0: Już tylko chwile dzielą nas od godziny 16, więc za chwilę zaprosimy Was na serwis.
1: Reklama.
2: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun AT Moto Łódź, ulica Strykowska 131.
3: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
4: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
5: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
6: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie.
7: Chcemy dobrych relacji z Polską, jesteśmy sobie potrzebni, mówią ukraińskie władze. Zarzuty dla 5 podejrzanych o pobicie obcokrajowców z Ameryki Południowej. Uwaga na psy i koty, one też są wrażliwe na upały. Nie spacerujmy z nimi w największy skwar.
8: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jesteśmy gotowi na partnerskie, uczciwe i wzajemnie korzystne relacje z Polską, oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji. Ukraina jest gotowa do partnerskiej współpracy opartej na równych prawach, uczciwości i wzajemnych korzyściach. Potrzebujemy się nawzajem, mówi Andrii Sibicha. Jak zaznaczył, spory służą jedynie wspólnemu wrogowi, czyli Rosji. Policja zna już wszystkich sprawców brutalnego pobicia w Mielcu. 7 napastników zaatakowało 6 obcokrajowców przed klubem po dyskotece. Napastnicy to młodzi mężczyźni, a atak miał podtekst narodowościowy. Szczegóły Marcin Starzec.
9: Do napadu doszło nad ranem po imprezie w klubie. Ofiarami byli mężczyźni z Gwatemali, Salwadoru, Hondurasu, Wenezueli i Kolumbii. Napastnicy bili ich butelkami, kopali po głowie i wykrzykiwali rasistowskie wyzwiska. Całe zdarzenie nagrały kamery z prywatnych domów, przez co policja szybko zatrzymała 7 uczestników bójki. Prokuratura przedstawiła zarzuty 5 z nich. 2 ma status świadków. Na razie napastnicy wyszli na wolność. Mają zakaz kontaktu z ofiarami i zakaz wyjazdu z Polski.
7: Pomimo upału system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Jutro ma być około 35 stopni, a w niedzielę około 40. Jesteśmy przygotowani na upały, dodają przedstawiciele polskich sieci elektroenergetycznych. Upały są wyzwaniem nie tylko dla ludzi. Wysoka temperatura może być niebezpieczna także dla kotów i psów. Nie spacerujmy z nimi w godzinach, kiedy jest najgoręcej, radzi Agata Borucka z działu edukacji warszawskiego ZOO.
10: Czyli między godziną 11 a 15, więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
7: A co na to sami właściciele czworonogów?
11: Kochamy zwierzęta i robimy wszystko, żeby te nasze zwierzęta miały, powiem dosadnie, luksus w domu. No i tak jak tu jesteśmy w parku, no to długo nie chodzimy.
12: Staramy się z naszą ciłałką, lolunią, tak ułożyć sobie dzień, żeby nie wychodzić właśnie najgorszy upał.
7: Eksperci przypominają też, by nie zostawiać zwierząt w nagrzanym samochodzie. Tymczasem na A1 prowadzącej z południa do Trójmiasta w najbliższy weekend bramki mogą być czasowo otwierane bez opłat. Tak będzie, jeśli na przejazd przez bramkę trzeba będzie czekać w korku co najmniej 25 minut. Bramki będą otwierane na pół godziny, by rozładować korek, a potem znowu będą zamykane do pobierania kolejnych opłat. Tak będzie na wszystkich odcinkach między Gdańskiem a Toruniem. Chodzi o to, by nie stać zbyt długo w korku na pełnym słońcu. Biegacz ekstremalny Tomasz Sobania, nazywany polskim Forrestem Gumpem, ma szansę jako pierwszy człowiek w historii przebiec 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Żeby to zrobić, przebiegnie 2 maratony jednego dnia w Nowym Jorku i New Jersey. Biegałem już 24 godziny, biegałem 100 kilometrów na raz. Wiem, że takie rzeczy są możliwe, tylko trzeba się do tego dobrze przygotować, powiedział biegacz Tomasz Sobania.
13: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
1: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Has Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Jest gorąco i powiem wam, że będzie jeszcze cieplej. Dzisiaj tak w okolicach 30 stopni, niebo nad Łodzią właściwie bezchmurne. W nocy też nie spodziewajmy się chmur, to będzie bardzo ciepła noc, bo nawet 19 stopni. Jutro znowu będzie bardzo gorąco, jeszcze cieplej niż dziś. Nawet 34 stopnie pokażą termometry.
1: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Has Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
13: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź Inflanska 52.
14: El Radio. El Radio.
0: Ciekawy jestem, jak wiele żartów znacie na temat upałów i tego, że jest tak gorąco. W ten weekend w Łodzi pojawi się mnóstwo żartów, a z jakiej to okazji? O tym na pewno opowiem wam w tej godzinie w El Radio.
14: El Radio.
15: El Radio.
14: 90 i 8 FM.
15: 90 i 8 FM.

0: Lane.
1: Jak bardzo Łódź jest w tej chwili zakorkowana, poinformujemy Was w El Radio za kilka chwil.
2: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Ciągle wzmożonego ruchu należy spodziewać się na Pabianickie i na pewno Konstantynowska, tutaj jest nieduży zator. Na Limanowskiego też trzeba będzie zwolnić. Na pewno na Kopcińskiego w tej chwili odcinkami jest sporo samochodów. Brzezińska, tutaj traficie na zator i na Rokicińskiej też jest już w tej chwili sporo samochodów.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Gra dla Was El Radio. Zanim opowiem, o co chodzi, to proszę posłuchać tego wstępu.
1: Dawanie kwiatów jest mega głupie, ale skoro działa, to nie dawanie kwiatów jest jeszcze głupsze. Ja nie mam pojęcia, czemu tego nie robimy, panowie. Przecież to działa. Panowie, przecież jaki to jest problem? Lubią te kwiaty, żrą te kwiaty, karmy potwora, no.
0: No właśnie, i ktoś postanowił nakarmić potwora i czytam, że policjanci ze Strykowa zatrzymali 36-letniego mężczyznę podejrzanego o włamanie do kwiatomatu. No tak, w dzisiejszych czasach coraz trudniej jest być romantykiem.
2: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Jest już prawie w pół do piątej. W L Radio za chwilę posłuchacie serwisu.
1: Reklama.
2: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
3: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
4: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
5: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie. I co mam brać?

0: ciebie.
1: Przemysław Nazer, zapraszam. Nietypowe sceny na Pabianickiej w Łodzi. Mężczyzna z siekierą zdemolował samochód.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 40-letni obywatel Ukrainy podszedł do pojazdu Honda, w którym siedział jego właściciel, otworzył drzwi, zabrał z wnętrza pojazdu siekierę i przy jej pomocy zniszczył tylną szybę samochodu.
1: Mówi podkomisarz Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji. Mężczyzna został ujęty przez przechodniów i przekazany w ręce funkcjonariuszy. Podczas zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą policjanci z 7 Komisariatu na Górnej. Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi policyjna akcja na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i turystów w województwie łódzkim. Funkcjonariusze zapowiadają wzmożone kontrole na drogach, nad wodą i w miejscach letniego wypoczynku. Szczególną uwagę zwrócą na prędkość, trzeźwość kierowców oraz bezpieczne przewożenie dzieci.
3: Planujmy ten wyjazd, planujmy ten przejazd pod kątem przygotowania naszego pojazdu do tej podróży, pod kątem zamocowania, przymocowania tych bagaży. Zabezpieczmy się w wodę. Zabezpieczmy się tutaj też w paliwo, gdy jedziemy tymi autostradami, bo często zdarza się na autostradach i drogach ekspresowych, że dużo pojazdów stoi na tych pasach awaryjnych. Okazuje się, że brakło tego paliwa.
1: Mówi starszy aspirant Paweł Bryś z Wydziału Ruchu Drogowego. Samorząd województwa przeznaczył ponad 1 000 000 zł na wsparcie WOPR oraz zakup sprzętu ratowniczego. Dodatkowo dla dzieci do 16 roku życia kupionych zostanie 10 tysięcy kasków rowerowych. Służby przypominają również o możliwości bezpłatnej kontroli autokarów wyjeżdżających na kolonie i obozy. Wystarczy wcześniej zgłosić taki wyjazd policji. Łódź po raz kolejny zaprasza mieszkańców na kosmiczną podróż bez opuszczania Ziemi. W pierwszy weekend lipca w EC1 odbędzie się druga edycja Festiwalu Kosmosu Orbitarium. Jak zapowiadają organizatorzy, tegoroczna odsłona wydarzenia będzie jeszcze bogatsza niż poprzednia. W programie znajdą się m.in. wystawy, makiety planet, strefy tematyczne, w tym specjalna poświęcona Marsowi, a także pokazy w planetarium i kino sferyczne.
4: Działamy w sobotę i w niedzielę od rana, od godziny 10 do późnego wieczora i myślę, że tutaj warto odwiedzić nas również po zachodzie słońca, kiedy zrobi się ciemno.
1: Mówi szefowa EC1 Magdalena Kosiada-Sylburska. Jednym z głównych programów będzie m.in. spotkanie online z Tomaszem Siemińskim z Europejskiej Agencji Kosmicznej, który opowie o swojej pracy i drodze do kariery w sektorze kosmicznym.
5: El Radio. Warto wiedzieć.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Chyba można już zaryzykować stwierdzenie, że na łódzkich ulicach już widać wakacje. W tej chwili niewiele ulic jest takich, gdzie trzeba zwrócić uwagę szczególnie. No na Brzesińskiej na pewno traficie, na Zator, na Okulickiego i na Zgierskiej też jeszcze dość tłoczno. No i do tego uwaga na Inflanckiej, doszło do stłuczki, tam prosimy Was o ostrożną jazdę.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: memories. Słuchacie El Radia. Ciekawy jestem, czy słuchacze El Radia lubią stand-up. Ja prywatnie lubię bardzo, nawet mam kilku swoich ulubionych stand-uperów, do których żartów lubię wracać ciągle i ciągle. Zresztą myślę sobie, że nawet w czasie naszych popołudniowych spotkań od czasu do czasu daję wam tego przykłady. W każdym razie, jeżeli ktoś lubi stand-up, lubi ten rodzaj żartu, to może jest szansa, żeby dzisiaj wieczorem schować się przed tym słońcem i obejrzeć i posłuchać kilku dobrych żartów. Już dziś w Sport Arenie od godziny 18 zaprezentują się m.in. Kacper Ruciński, Piotr Szumowski, Wiola Walaszczyk czy Błażej Krajewski, a więc absolutna czołówka polskiego stand-upu.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Zbliża się godzina 17, słuchacie El Radia, a za chwilę posłuchacie serwisu.
1: Reklama.
2: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
3: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
4: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
5: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70 dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77 rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun AT Moto Łódź, ulica Strykowska 131.
6: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią Twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
1: Po reklamie.
7: 3 miliony odszkodowania przyznał sąd za niesłuszny areszt. Zaczynają się wakacje, a po wakacjach kilka zmian w szkołach. Ratownicy górscy ostrzegają przed burzami, które mogą towarzyszyć upału.
8: El Radio. Warto wiedzieć.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Igor M., pseudonim Patyk, dostanie ze Skarbu Państwa 3 miliony złotych odszkodowania. To zadośćuczynienie za niesłuszne aresztowanie w związku z zabójstwem byłego komendanta głównego policji Marka Papały. Igor M., pseudonim Patyk, spędził w areszcie ponad 3 lata. W 2023 roku sąd apelacyjny w Warszawie uniewinnił mężczyznę od zarzutu zabójstwa. Dziś pierwszy dzień wakacji. To, co dla uczniów oznacza przerwę od nauki, dla nauczycieli oznacza intensywne przygotowywania do kolejnego roku szkolnego. A szkoły podstawowe od września czeka wiele zmian, bo zaczną funkcjonować w oparciu o nową podstawę programową. Przygotowujemy się do nadchodzących w edukacji zmian, mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie, Tomasz Ziewiec.
9: Mamy po pierwsze kompas jutra, zaczyna się 1 września. Druga duża reforma będzie dotyczyła zakazu telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych. No i trzecia jeszcze żywienia.
7: W środowiskach uczniowskich największe kontrowersje wywołuje obowiązujący od września zakaz smartfonów w podstawówkach. Ministerstwo Edukacji zakłada także powołanie od września instytucji Rzecznika Praw Ucznia. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że prezydent może zawetować tę ustawę. Wraz z upałami rośnie ryzyko związane z burzami w Tatrach. To najgroźniejsze zjawisko występujące w naszych najwyższych górach w sezonie letnim. Dlatego przed wyjściem w góry koniecznie trzeba przestudiować dostępne prognozy pogody i serwisy burzowe. Najlepiej zrezygnować z wyprawy, kiedy pogoda jest niepewna, radzi ratownik TOPR-u Krzysztof Długopolski.
10: Jak jesteśmy wysoko, to tą burzę słychać naprawdę z daleka. Jeżeli zaczyna gdzieś coś mruczeć, grzmieć, trzeba zrobić w tył zwrot. Jak najszybciej udać się do doliny. Najważniejsze, żeby nie zostawać w miejscach takich wystawionych na wyładowania, czyli granie, szczyty, na pewno trzeba unikać łańcuchów, klamer i cieków wodnych.
7: Do groźnego wypadku doszło w połowie maja w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Piorun poraził wtedy grupę turystów, rannych zostało 7 osób. Na szczęście nikt nie zginął. W związku z falą upałów podróżni będą mogli bezpłatnie zwrócić bilety na przejazdy pociągami PKP Intercity w czerwcu. Spółka podkreśla, że chodzi jedynie o bilety zakupione do 23 czerwca. Z reguły PKP Intercity przy zwrocie biletu pobiera 15% prowizji. Prawie 600 osób nie żyje, a 3000 zostało rannych. To najnowszy bilans środowego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Prezydentka kraju Delcy Rodriguez przekazała, że służby wciąż ratują i będą ratować osoby, które utknęły pod gruzami. Pracujemy nad tym bez wytchnienia, powiedziała Rodriguez. Trzęsienie o magnitudzie 7,5 było najsilniejszym wstrząsem na tym obszarze od ponad 100 lat. Iga Świątek obronę tytułu w Wimbledonie rozpocznie od meczu z amerykańską tenisistką Taylor Townsend. Maja Chwalińska w pierwszej rundzie zagra z Manan Chiają Suwankiaju, reprezentującą Tajwan. W Wimbledonie wystąpi 6 Polaków. Początek turnieju w poniedziałek.
11: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflancka 52.
1: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
12: Uf, jak gorąco. I w najbliższych godzinach się to na pewno nie zmieni. Dzisiaj 30 stopni, niebo właściwie bezchmurne, w nocy też raczej bez chmur i jutro powtórka, a nawet jeszcze wyższa temperatura. W nocy ma być około 19, jutro znowu słoneczne niebo, a na termometrach w Łodzi nawet 34.
1: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
11: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
13: El Radio. El Radio.
12: Wspomniałem już Wam dzisiaj w naszym popołudniowym spotkaniu w El Radiu, że wybierając się do Kołobrzegu, warto wziąć ze sobą gruby portfel. No to mam kolejny przykład paragonów grozy, o których opowiem już za kilka chwil.
13: El Radio.
14: El Radio.
13: 90 i 8 FM.
14: 90 i 8 FM.

0: To jest El Radio. El Radio.
1: Na 90 i 8 FM.
0: Na 90 i 8 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Proszę zwrócić uwagę, że na Strykowskiej doszło do stłuczki i w tym rejonie prosimy Was o ostrożną jazdę, a zator zrobił nam się na rondzie Żołnierzy Wyklętych i tutaj w tej chwili będziecie musieli na pewno zwolnić bardziej niż zazwyczaj. Szerokiej, bezpiecznej drogi.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: Słuchacie El Radia, choć sezon wakacyjny nad Bałtykiem dopiero nabiera tempa, no to w mediach już pojawiają się pierwsze paragony grozy. Jeden z internautów pokazał, ile zapłacił za butelkę wody w Krynicy Morskiej. No więc uwaga, Krynica Morska przy plaży, woda 0,7 litra, drobne 23 zł. Pan sprzedawca miał powiedzieć, że tanio to już było.
1: Kukurydza w dzień upalny wzmacnia popęd seksualny. Kukurydza. Moja babcia utonęła, zjadła kolbę, wypłynęła. Kukurydza. 500+ dostajecie dziecku kolby, żałujecie. Kukurydza.
2: El Radio.
3: El Radio.
2: 90 i 8 FM.
3: 90 i 8 FM.

0: Zbliża się w pół do szóstej. Słuchacie El Radia. Już za chwilę czas na serwis.
1: Reklama.
2: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
3: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
4: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
5: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
6: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie. El Radio. Bliżej Ciebie.
7: Przemysław Nazę. Zapraszam. Będzie wygodniej dla podróżujących autostradą A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i spółka Strabag podpisały właśnie umowę na poszerzenie trasy pomiędzy węzłami Grodzisk Mazowiecki i Konotopa. Roboty budowlane będą prowadzone przy odbywającym się ruchu drogowym. Przez cały czas trwania budowy dla każdego z kierunków, zarówno w stronę Warszawy, jak i Łodzi, dostępne będą po 2 pasy ruchu. Przed inwestorem pozostały jeszcze umowy na 3 pozostałe odcinki. Węzeł Łódź Północ, węzeł Łowicz, granica województwa łódzkiego i mazowieckiego i ostatni do Grodziska Mazowieckiego. Mają być podpisane do końca wakacji. Szacowany koszt całej inwestycji to blisko 1,5 miliarda złotych. Rodzice dzieci hospitalizowanych w Łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki będą mieli lepsze warunki do pozostania przy swoich pociechach podczas leczenia. Fundacja Ronalda McDonalda przekazała właśnie placówce 20 rozkładanych foteli łóżek. Lekarze podkreślają, że obecność rodzica ma ogromne znaczenie, zwłaszcza na oddziale ortopedii, gdzie mali pacjenci po ciężkich urazach często spędzają w szpitalu nawet kilka tygodni.
8: Nawet jeżeli to jest 1-2 dni, ale dziecko po urazie, które było w pełni sprawne, a nagle niestety musi się znaleźć w łóżku i to na jakiś czas albo z jakimiś wspierającymi instrumentami przy wykonywaniu prostych czynności, to jest to dla dziecka duży stres i mieć wtedy obok siebie osobę bliską jest niezwykle ważne.
7: Mówi dyrektor szpitala Iwona Maroszyńska. Dzięki wcześniejszym darowiznom w szpitalu od lat nie dochodzi już do sytuacji, w których rodzice śpią na karimatach lub krzesłach.
9: W ciągu dnia czytałam bardzo wygodnie, w nocy mogłam trzymać swojego syna za rękę i spać obok niego. I to jest moje bardzo pozytywne doświadczenie.
7: Mówi pani Beata, mama jednego z małych pacjentów. Do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w ubiegłym roku trafiło już 12 podobnych łóżek. Dzisiaj doszło kolejnych 20. Przed nami letni sezon urlopowych wyjazdów. Tym z was, którzy planują zagraniczną podróż, przypominamy, żebyście zaopatrzyli się w europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego EKUS.
10: Bez niej w razie nagłego wypadku czy zaostrzenia choroby przewlekłej możemy narazić się na bardzo wysokie koszty leczenia, które będzie trzeba opłacić z własnej kieszeni.
7: Mówi Magdalena Góralczyk z łódzkiego oddziału NFZ. Pamiętajcie jednak, że czasami EKUS nie wystarczy, aby pokryć całe wasze zagraniczne leczenie.
10: Zatem jeżeli istnieje w danym kraju

0: obowiązek współpłacenia, to również my możemy ponieść takie koszty.
1: EKUS nie pokrywa też kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem. Bez względu na to, w jakim stanie zostaniesz wypisany po leczeniu w szpitalu, powrót na przykład ambulansem czy samolotem musisz opłacić samemu lub z dodatkowego ubezpieczenia. Przypominamy Wam również, że karta EKUS nie obowiązuje poza Unią Europejską.
0: Popularne kierunki wakacyjne, takie jak Turcja czy Egipt, znajdują się poza systemem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. W razie wypadku, choroby, wszystkie koszty leczenia należy pokryć samodzielnie.
1: Wniosek o EKUS można złożyć online przez IKP albo ePUAP. Osobiście zrobisz to w sali obsługi klienta łódzkiego NFZ przy Targowej, dodatkowo w każdy poniedziałek na łódzkim lotnisku Rejmonta. W ubiegłym roku turystom z naszego regionu wydano prawie 120 tysięcy europejskich kart ubezpieczenia zdrowotnego.
2: L Radio. Warto wiedzieć.

0: Już za chwilę zaprosimy Was w El Radio na ostatnie popołudniowe informacje dla zmotoryzowanych.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Piątkowy szczyt komunikacyjny można oficjalnie uznać za zakończony. Szerokiej, bezpiecznej drogi i spokojnego powrotu do domu.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Czas, żeby w El Radio zaprezentować wam piosenkę, którą na pewno znacie, ale być może nie słyszeliście jej w tej interpretacji. To jeden z największych przebojów dorobku Chrisa Isaaca, czyli Wicked Game. Nie wiem, czy wiecie, ale ta piosenka stała się hitem dopiero w 1991 roku, kiedy pojawiła się w filmie Davida Lyncha Wild at Heart. Ale oczywiście, że w tym cyklu ja nie będę wam grał oryginałów, tylko znalazłem wersję tej piosenki, bardzo świeżą, bo z tego roku. Zespół Social Distortion postanowił nagrać swoją wersję Wicked Game i umieścić ją na albumie zatytułowanym Born to Kill.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: El Radio.
1: Mamy już prawie godzinę 18, na mnie już czas. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzone ostatnie 4 godziny w El Radio. Do usłyszenia do poniedziałku, udanego weekendu, mówi Tomek Miara, a o 18 czeka na Was jeszcze serwis w El Radio.
2: Francuz, który sparaliżował warszawskie metro, został aresztowany na 3 miesiące. 75 lekarzy pracowało ponad dobę, wskazuje raportniku. Zaczęły się wakacje, wyjątkowo upalnie.
3: El Radio. Warto wiedzieć.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaczynamy od utrudnień dla kierowców. Aż 5 samochodów zderzyło się na obwodnicy Wrocławia. 5 osób zostało rannych. Droga jest zablokowana w stronę Warszawy. Służby zalecają kierowcom objazd przez węzeł Wrocław-Zachód. Utrudnienia mogą potrwać do wieczora. Jest 3-miesięczny areszt dla obywatela Francji, który sparaliżował warszawskie metro. Mężczyzna w środę wszedł do tunelu, przez co z ruchu wyłączono 10 stacji. 22-letni Francuz konsekwentnie odmawia wyjaśnień. Nie wiadomo, jakie były jego motywy. Samorządy przygotowują się na ekstremalne upały. Temperatura jutro przekroczy 35 stopni. W niedzielę na zachodzie Polski może przekroczyć 40. To sytuacja zagrażająca życiu i zdrowiu, dlatego wszystkie służby i instytucje są postawione w stan gotowości. Mówi pierwsza wicewojewoda Wielkopolski Karolina Fabiś-Szulc.
4: Mamy tam wzmożone obsadę w tych dniach upałów. Centrum Powiadamiania Ratunkowego, dyspozytoria medyczna. Tam będzie rzeczywiście wzmocnienie personelu. Także jesteśmy, myślę, że jako województwo, ale też jako cały kraj, przygotowani na to, co nas czeka.
2: W związku z upałami główna uroczystość niedzielnych obchodów poznańskiego czerwca nie może odbyć się na placu Mickiewicza w centrum miasta. Uroczystości przeniesiono do klimatyzowanej auli Uniwersytetu. W 90% badanych placówek łamano normy organizacji pracy, a rekordowy dyżur trwał aż 70 godzin i 10 minut. Tak wynika z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Badaniem objęto 10 szpitali klinicznych. Aż 75 lekarzy i pielęgniarek pracowało bez przerwy przez ponad dobę. Wynikało to głównie z braków kadrowych oraz faktu, że lekarze na kontraktach cywilnoprawnych nie podlegają limitom kodeksu pracy. Rosyjskie władze okupacyjne na Krymie wprowadzają stan wyjątkowy. Ma to związek z ostatnimi atakami Ukrainy na Półwysep oraz kryzysem energetycznym. W ciągu ostatniej doby Kijów uderzył w 2 rosyjskie okręty i obronę przeciwlotniczą w Kerczu na wschodzie Krymu. W poprzednich dniach Ukraina skutecznie atakowała też znajdujące się na Półwyspie rafinerie, a to doprowadziło do odcięcia części miejscowości od prądu. Fałszywe wiadomości SMS z żądaniem opłacenia rzekomego mandatu za przekroczenie prędkości. Takie trafiają do użytkowników telefonów komórkowych, ostrzega Stalexport Autostrada Małopolska. To koncesjonariusz odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. Oszuści próbują nakłonić odbiorców do ujawnienia poufnych danych, w tym informacji umożliwiających dostęp do kont bankowych. Rozpoczęły się wakacje, czas wyjazdów i wypoczynku, a to budzi radość uczniów, choć nie brakuje takich, którzy za szkołą będą tęsknić.
5: Cieszę się, że są wakacje, bo w końcu będę mogła odpocząć, ale jednak będę trochę tęsknić za tym przychodzeniem tutaj codziennie i spotykaniem się z moimi znajomymi, bo nie narzekam, nie narzekam.
6: W sumie trochę smutno, w sensie jakby wakacje fajnie, ale tak naprawdę mógłbym jeszcze chodzić, w sensie jak się wpadnie w rytm, to można zostać.
2: Tradycyjnie letnie ferie potrwają w Polsce 10 tygodni. Czyli do końca sierpnia. Nie wszyscy uczniowie mogą liczyć na tak długi wypoczynek, nie wszyscy w Europie. Najkrócej wakacje trwają w Niemczech, tylko 6 tygodni.
0: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
7: Bartłomiej Juszczak, zapraszam na informacje sportowe. Magdalena Fręche zmierzy się w pierwszej rundzie tenisowego turnieju na kortach Wimbledonu z Rosjanką Anną Kalińską. Łódzka tenisistka ma z rywalką dodatni bilans pojedynków 2-1. Iga Świątek, obrony tytułu na londyńskiej trawie, zacznie od meczu z amerykańską tenisistką Taylor Townsend. Maja Chwanińska, która otrzymała dziką kartę i została rozstawiona z numerem 20, trafiła na Mananchaye Sawangakhef z Tajlandii. Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie wielkoszlamowego turnieju zmierzy się z rozstawionym z numerem 11 norweskim tenisistą Kasperem Rudem. Kamil Majchrzak trafił natomiast na grającego z numerem 30 Alejandro Tabio. Bartłomiej Pawłowski to już drugi były piłkarz Widzewa, który znalazł zatrudnienie w Arce Gdynia. Wcześniej drużynę z Trójmiasta zasilił Dominik Kun. Po zatrudnieniu nowych członków pionu sportowego w Widzewie nieco ucichły pogłoski o potencjalnych wzmocnieniach piłkarskich. Najbardziej prawdopodobne wydaje się sprowadzenie Bartłomieja Wdowika. To były piłkarz Jagiellonii, którego dobrze zna nowy dyrektor pionu sportowego Widzewa Łukasz Masłowski. 25-latek może zatem powrócić z zagranicznych wojaży do kraju, a konkretnie na stadion przy Alei Piłsudskiego w Łodzi. A jutro o 13:00 pierwszy test przedsezonowy piłkarzy Widzewa zmierzą się na wspomnianym stadionie miejskim ze Stalą Rzeszów. Będzie to raczej przegląd kadr, bo zawodników Aleksander Wukowicz zbyt wielu do dyspozycji w poniedziałek nie miał. Posiłkował się młodymi piłkarzami z drużyny rezerw. Nie jest wykluczone, że któryś z piłkarzy Widzewa będzie musiał po 4 dniach treningu zagrać pełne 90 minut w słońcu. Kibice tego test meczu z drużyną z Podkarpacia nie zobaczą z trybun.
0: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
8: El Radio.
9: El Radio.

0: Ponad 200 umów na odbudowę Ukrainy podpisano w Gdańsku. Ratownicy szukają 50 tysięcy osób po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Skończył się rok szkolny. W przyszłym będzie kilka zmian.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończyła się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Podpisano blisko 200 umów, porozumień i listów intencyjnych, poinformowali organizatorzy. W spotkaniu uczestniczyło około 7,5 tysiąca osób oraz delegacje z kilkudziesięciu państw i organizacji międzynarodowych. W przyszłym roku gospodarzem wydarzenia będzie Estonia. Do prawie 600 osób wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ofiar z pewnością będzie dużo więcej. Poszukiwanych jest 50 tysięcy osób. Ziemia zatrzęsła się w nocy ze środy na czwartek.
2: Od wczorajszego wieczora nie mamy żadnego kontaktu z naszym kuzynem. Kiedy zaczęło się trzęsienie ziemi, moja wnuczka wybiegła z domu z dziećmi. Chciała wyjść na ulicę, żeby uchronić się przed zawaleniem domu. Jednak gdy przechodziła przez ulicę, runął fragment muru znajdującego się wyżej i uderzył ją. Nasze władze są naprawdę bezużyteczne. Wojsko powinno być tutaj z całym sprzętem, którym dysponuje, i pomagać mieszkańcom Wenezueli.
0: Co najmniej 17 krajów zadeklarowało wysłanie swoich ratowników na pomoc Wenezueli. Mały samolot uderzył w piątek w najwyższy wieżowiec w Pekinie, ponad 500-metrowy CITIC Tower. Nie ma doniesień o ofiarach. Władze oficjalnie nie skomentowały wypadku. Funkcjonariusze zabraniali ludziom filmowania wypadku i żądali skasowania już nagranych materiałów, przekazał Reuters. W ciągu kilku tygodni w karetkach mają się pojawić kamizelki nożoodporne dla ratowników. Zapowiedziała to dziś wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Wczoraj 19-letni mężczyzna pod wpływem narkotyków ranił nożem 4 osoby w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Prawie 5 milionów uczniów odebrało świadectwa.
3: No trochę jest smutno, że się nie będę spotykał z kolegami i koleżankami w szkole.
0: Zaczynają się wakacje. To nie dla wszystkich okres urlopów. Jak mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec, szkoły przygotowują się w tym czasie do kolejnego roku.
4: Dla mnie, jako dla dyrektora szkoły, to jest okres wytężonej pracy, bo trzeba w tym czasie bardzo szybko zrealizować zaplanowane remonty, przygotować sale lekcyjne, dokonać przeglądu tego, co jest, a więc bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.
0: W nowym roku szkolnym będą zmiany. Inaczej będą oceniane prace uczniów. Wdrażane ma być więcej nauki umiejętności praktycznych, a uczniowie klas podstawowych nie będą mogli używać w szkole smartfonów. Rok szkolny zakończony, zaczyna się sezon wyjazdów. Niektórzy mieszkańcy już dziś opuszczają wielkie miasta i jadą na urlop. Ruch na drogach jest większy niż zazwyczaj. W wielu miejscach pojawiają się zatory. Jak jest na wylotówce z Warszawy w stronę Poznania?
5: Z Warszawy była masakra, ale korek się skończył, postój, teraz musi być lepiej.
6: Tutaj wypadek był na autostradzie, także jesteśmy bardzo zmęczeni.
0: Podróży nie ułatwia upał, będzie tylko goręcej. Jutro około 35 stopni, w niedzielę około 40.
1: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. To może być hit ostatniej kolejki fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Jeden z głównych faworytów do tytułu zagra z rewelacją mundialu. Stawką meczu między Francją i Norwegią będzie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Michał Waszkiewicz.
8: Jasne, oba zespoły wygrały efektownie dwa mecze i są pewne awansu. Porażka nie zamknie nikomu drzwi do wygrania turnieju, ale dowiemy się, czy grający na fali ogromnego entuzjazmu Norwegowie są w stanie pokonać silniejszych od siebie i czy rzeczywiście Francja jest tak mocna. Choć akurat trójkolorowi przystąpią do meczu w trudnym momencie, bez trenera, który wrócił do kraju na pogrzeb mamy, mówi pomocnik Aurélien Tchouaméni. Przede wszystkim w imieniu całej reprezentacji Francji, całej naszej francuskiej rodziny chcielibyśmy raz jeszcze złożyć najszczersze kondolencje trenerowi, całej jego rodzinie oraz bliskim. To trudny moment dla wszystkich. Mimo to trener powierzył nam misję, a naszym głównym celem jest teraz sprawić, by był z nas jak najbardziej dumny. Kondolencje Didierowi Deschampsowi złożyli również Norwegowie, którzy wciąż uważają, że to Francja jest faworytem. Dodatkowego smaku tej rywalizacji dodaje pojedynek czołowych strzelców mundialu. Kylian Mbappé i Erling Haaland strzelili już po 4 gole.
7: A mecz Francja-Norwegia zacznie się o 21:00. Równolegle zagrają Senegal z Irakiem. Polski Związek Piłki Nożnej zmienił godzinę meczu o Superpuchar Polski, w którym mistrz kraju zmierzy się ze zdobywcą Pucharu Polski. Lech Poznań podejmie Górnika Zabrze ostatecznie 16 lipca o 19:00, czyli prawie 2 godziny wcześniej niż pierwotnie planowano. Zmiana nastąpiła wskutek interwencji TVP. Nasi tenisiści i tenisistki poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu sezonu, który zaczyna się w poniedziałek. O pechu mogą mówić Magda Linet i Hubert Hurkacz, a uśmiechnąć może się Maja Chwalińska. Linet na otwarcie zmierzy się z Mirą Andrijewą, a Hubi z Kasperem Rudem. Z kolei rywalką Chwalińskiej będzie Mananchaya Sawankieł. Ponadto Iga Świątek Wimbledon zacznie od meczu z Taylor Townsend, Magdalena Fręch z Rosjanką Anną Kalińską, a Kamil Majchrzak z Alejandro Tabilo.
1: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
9: El Radio.
10: El Radio.
9: El Radio.
10: 98 FM.
9: 98 FM.

0: L Radio w Łodzi
1: na 98 FM.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Radio 90 i 8 FM.

Nieźle ubrany gość w konieczność zamienia mi zwykłe zło. Uczciwie i obiektywnie tak maluje mój świat.

0: Ośmiolatek utonął w jeziorze na Mazowszu. Policja bada przyczyny tragedii. Trump zapowiada 100% cła w odwecie za podatek cyfrowy. Francja, Norwegia i Hiszpania, Urugwaj. Ciekawe mecze dzisiaj na Mundialu.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejna tragedia nad wodą. Prokuratura bada okoliczności śmierci ośmiolatka, który wczoraj wieczorem utonął w Zwoleniu na Mazowszu. Chłopiec został wyłowiony z tamtejszego zalewu. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować, mówi Katarzyna Słyk z policji w Zwoleniu.
2: W chwili zdarzenia na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Jak ustalili policjanci, dziecko znajdowało się pod opieką ojca. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
0: Tylko od początku czerwca w Polsce utonęły 32 osoby. Prezydent USA Donald Trump zagroził, że nałoży 100% cło na towary z państw, które zdecydują się wprowadzić podatek od usług cyfrowych. Taki podatek dotknąłby amerykańskie firmy z branży technologicznej. Trump zaznaczył, że nałoży cło niezależnie od zawartych wcześniej porozumień. Wprowadzenie podatku cyfrowego dla big techów planuje m.in. Polska. Na dożywotnie więzienie skazany został dziś w Niemczech zamachowiec, który 1,5 roku temu zabił 6 osób w Magdeburgu, 5 kobiet i dziecko. Wjechał z dużą szybkością w tłum ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym, ranił ponad 300 osób. 51-letni mężczyzna z Arabii Saudyjskiej kilka lat wcześniej dostał w Niemczech azyl. Pracował w klinice jako psychiatra. Wakacyjne wyjazdy pod znakiem upałów. Wielu z nas już dziś wyjeżdża w trasę na drogach. Wzmożony ruch, jest bardzo gorąco. W większości kraju słupki termometrów przekroczyły 30 stopni. Jak kierowcy radzą sobie z taką temperaturą?
3: Dobra klimatyzacja i cień, nie?
4: Pana nabita działa, czy ciężko?
3: Nie, akurat to jest wersja podstawowa, także tutaj jest męka pańska, nie?
5: Póki jedziesz w korku, można wszystkie szyby w dół. Muzyka na full, jedziemy.
6: Cały głośnik wielki z tyłu. On wzbudza nam fale. No to fale będą nam zmieniały przepływ powietrza, co powoduje, że będzie chłodniej, więc jakby jest odpowiednio.
4: Studiujesz fizykę?
6: Ja nie studiuję nic.
0: Jutro i w niedzielę ma być jeszcze goręcej. Ochłodzenie przyjdzie najwcześniej w przyszłym tygodniu. Upały są w całej Europie, dotarły do Skandynawii, gdzie było dziś 30 stopni. W Danii żołnierze Gwardii Królewskiej zamienili tradycyjne czapki ze skóry niedźwiedzia, tak zwane bermyce, na zwykłe, chłodniejsze nakrycia głowy. Na piłkarskim mundialu dziś kolejne mecze grupowe, w tym hit Francja-Norwegia zacznie się o 21:00. W nocy o 2:00 kolejny z faworytów do tytułu Hiszpania zagra z Urugwajem, mówi trener drużyny mistrzów Europy Luis de la Fuente.
7: Uważam, że rozegraliśmy 2 dobre mecze, zwłaszcza to ostatnie, ale samo w sobie to nie wystarczy, by pokonać Urugwaj. Będziemy musieli zagrać jeszcze lepiej, być bardziej skupieni, skoncentrowani i skuteczni pod bramką, ponieważ nasi kolejni rywale będą już tylko silniejsi. Ale powiem wam, co mi się bardzo podoba, to ten niesamowity, wyrównany poziom, jaki tutaj widzimy. Ekwador wygrywa z Niemcami, widzieliśmy też inne rezultaty. Jasne, turniej jest bardzo duży, ale nie widać wyraźnych dysproporcji między zespołami.
0: O awans z tej grupy powalczy także Republika Zielonego Przylądka. Zmierzy się dziś z Arabią Saudyjską.
8: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
9: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: W nocy w całym kraju prawie 20 stopni, ale delikatnie poniżej. A jutro już temperatura znacznie przekroczy 35, w niektórych miejscach na zachodzie 37, a w niedzielę już absolutnie ekstremalne upały, nawet powyżej 40 stopni.
9: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
10: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Zakończono budowę ekspresówki wzdłuż polskiego wybrzeża. Przed nami ekstremalne upały i tropikalne noce. Ruszył sezon jagodowy. Na razie dosyć drogo, ale ceny powinny spadać.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończyła się wielka inwestycja, trasa S6 wzdłuż polskiego wybrzeża. Jest już gotowa. Oddano do użytku ostatni 40-kilometrowy odcinek Słupsk-Leśnice. Droga między Trójmiastem a Szczecinem zajmie teraz około 3,5 godziny. Drogowcy szacują, że to 1,5 godziny szybciej niż dotąd. Przez Polskę przechodzi fala rekordowych upałów. Lokalnie w cieniu może być ponad 40 stopni. Przed nami też tropikalne noce, czyli takie, przy których temperatura utrzymuje się powyżej 20 stopni. Mimo wszystko trzeba uważać na klimatyzację, żeby nadmiernie się nie schładzać, mówi klimatolog dr Agnieszka Krzyżewska.
2: No też trzeba uważać, jak się śpi przy wentylacji, przy różnego rodzaju wiatrakach, żeby też nas nie przewiało. Te różnice temperatur, jesteśmy w klimatyzowanym pomieszczeniu, wychodzimy, potem znowu wracamy, no to obniżają naszą odporność jednak i można łatwiej zachorować.
0: Najbliższa noc będzie miejscami tropikalna. Na przeważającym obszarze temperatura jednak spadnie lekko poniżej 20 stopni. Ruszają wakacyjne kontrole na drogach. Policja zapowiada więcej patroli na trasach prowadzących do miejsc wypoczynku. Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na przekraczanie prędkości, ale także na niebezpieczne wyprzedzanie, jazdę pod wpływem alkoholu i korzystanie z telefonu za kierownicą. Kontrolowane będą też autobusy przewożące dzieci na letni wypoczynek. Brytyjscy śledczy ustalili, że hakerzy potencjalnie związani z rosyjskimi służbami stali za ubiegłorocznym cyberatakiem na zakłady Jaguara i Land Rovera. Spowodowały one straty dla brytyjskiej gospodarki rzędu 2,5 miliarda dolarów, podaje New York Times. W Poznaniu na festiwalu Malta zaczął się nietypowy spektakl, 24-godzinny z Magdaleną Cielecką w roli głównej. Aktorka przez dobę zagra na scenie z setką mężczyzn. To amatorzy. Z każdym artystka odegra scenę rozstania. Duże wyzwanie, mówi Magdalena Cielecka.
3: Czuję cały czas tę wielką niewiadomą, bo nie wiem, co mnie czeka. Nie wiem, jak to wytrzymam, jak to zniosę. Mam jakieś narzędzia, żeby to unieść, ale wydarzyć się może wszystko. Ja nie mogłam się specjalnie przygotować, no nie naśpię się na zapas. Pracowałam też na planie intensywnie przez ten cały czas, ale starałam się odpuścić sobie różnego typu inne aktywności towarzysko-życiowe, więc żyłam w pewnego rodzaju ascezie. To będzie 100 rozstań, myślę, że każdy inne. Myślę, że się ile ludzi, tyle rozstań, nie ma jednej reguły. Może to będzie jakiś poradnik, jak się rozstać najlepiej.
0: Spektakl The Second Woman zakończy się jutro o 18:00. Ruszył sezon jagodowy. Ceny na razie są wysokie. Za kilogram owoców w skupie trzeba zapłacić od 35 do nawet 60 zł. Mówi sprzedawca, pan Rafał, który przekonuje, że sezon jagodowy powinien być udany.
4: Jeżeli pogoda nie pasuje, to myślę, że jagody będzie dużo, ponieważ było dosyć dużo deszczu, a teraz przyszło ciepło i jagoda się dobrze rozwijała. To dopiero się zaczyna sezon.
0: Sezon trwa zwykle do sierpnia, a ceny jagód powinny zacząć spadać w połowie lipca.
1: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
5: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Patrzymy na jutrzejsze prognozy temperatur. 31 nad morzem i na Podlasiu, 35 w centrum i w górach, na zachodzie Polski 37. W niedzielę jeszcze kilka stopni więcej, nawet 41 na zachodzie Polski i na krańcach zachodnich w niedzielę możliwe też burze.
5: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
6: El Radio.
7: El Radio.
6: 98 FM.
7: 98 FM.

0: Ratownicy szukają 50 tysięcy osób po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Polska grupa zbrojeniowa nawiązała współpracę z ukraińskim producentem dronów. Ruszyliśmy na wakacje.
1: Pierwszy kurs do Rijeki.
0: Niektórzy wybrali pociąg.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trwają poszukiwania ponad 50 tysięcy osób zaginionych w wyniku trzęsień ziemi w Wenezueli. Wydobyto już ponad 900 ofiar. Do dwóch wstrząsów sejsmicznych doszło tam w nocy ze środy na czwartek. Na miejscu pracują organizacje pomocy humanitarnej, które oferują wsparcie osobom rannym. Bo wyjście z kryzysu w takim kraju jak Wenezuela nie jest łatwe, mówi dyrektorka programu pomocy humanitarnej Polskiej Misji Medycznej Małgorzata Olasińska-Hart.
3: Wenezuela, przez lata obarczona sankcjami ze strony Ameryki i też Unii Europejskiej, izolowana gospodarczo, no jest państwem, w którym nie ma zasobów, aby wydobyć się z takiej zapaści, jaką teraz wygenerowały te dwa wstrząsy.
0: Największe szkody trzęsienia ziemi spowodowały w stanie La Guajira, gdzie kryzys dotknął 70 tysięcy rodzin. Polska grupa zbrojeniowa nawiązała współpracę z ukraińskim producentem dronów TAF Industries. Przedstawiciele obu koncernów podpisali w tej sprawie list intencyjny. TAF Industries jest jednym z największych na Ukrainie producentów dronów. Wytwarza sprawdzone w walce z Rosją tzw. drony FPV. Przedstawiciele Libanu, Izraela i Stanów Zjednoczonych podpisali w Waszyngtonie trójstronne porozumienie ramowe. Ma wyznaczać drogę do przyszłego porozumienia pokojowego. Dokument podpisano po kolejnej czterodniowej rundzie negocjacji między stronami w Waszyngtonie, w których Amerykanie odgrywali rolę mediatora. Sekretarz stanu USA Marco Rubio, który był obecny na ceremonii podpisania porozumienia, podkreślił, że wciąż w tej sprawie jest wiele do zrobienia. Ma pan elektronikę w bagażu, mam bombę. Taki żart na lotnisku nie przystoi i na pewno zakończy podróż już na etapie kontroli bezpieczeństwa. Z okazji startujących wakacji katowickie lotnisko przypomina lotniczy savoir-vivre. Nie tylko w tym porcie warto pojawić się co najmniej 2 godziny przed odlotem z ważnym paszportem lub dowodem osobistym, mówi strażniczka graniczna Anna Piec.
4: Ważne jest też to, aby dokument był ważny administracyjnie. Wielokrotnie zdarzają się przypadki, że dokument jest unieważniony, o czym nie mają świadomości podróżni. Powstaje to w wyniku na przykład zgłoszenia utraty dokumentu, kradzieży, zawieszenia dokumentu, bądź też zmiany danych, na przykład w wyniku zmiany stanu cywilnego.
0: Straż Graniczna przypomina też, że prawo jazdy, M-obywatel, kopie dokumentów albo legitymacja szkolna nie uprawniają do przekroczenia granicy. A Polacy tłumnie ruszyli na wakacje. Ci, którzy boją się latania albo nienawidzą korków na autostradach, wybierają podróż koleją. Jakimi jeszcze motywami kierowali się pasażerowie, wybierając w taki upał pociąg, który swój bieg kończy aż w Chorwacji?
5: Zazwyczaj jeździmy samochodami. Trzeba się martwić o samochody. Ktoś musi być odpowiedzialny, a tutaj każdy może być troszkę nieodpowiedzialny.
1: Pierwszy kurs do Rijeki.
6: Tak, tego właśnie wakacyjnego pociągu i właśnie mamy teraz okazję się przejechać.
1: Jesteśmy uczestnikami kolei.
0: Mówili pan Jacek oraz Olek i Adam. Pociąg, którym właśnie jadą, powinien dotrzeć nad Adriatyk jutro około 10. Tej nocy jeszcze delikatnie poniżej 20 stopni, przeważnie, bo miejscami może być powyżej. A jutro 31 nad morzem i na północnym wschodzie. W centrum i w górach około 35, na zachodzie Polski nawet 37. Niedziela jeszcze gorętsza o kilka stopni.
2: To jest El Radio.

za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: El Radio.
1: Enrique Iglesias. Pitbull.

0: hypnotize. To jest L Radio. L Radio.
1: Na 98 FM.
0: Na 98 FM. Wow! I feel good.

0: To jest El Radio na 98 FM.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To